0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nawet 40 stopni w Polsce, dziś kulminacja upałów. Rząd planuje obniżki cen paliw, ale mniejsze niż ostatnio. Powiemy też o zgłoszeniach do sanepidu, które Polacy składają przez M-Obywatela. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i środkowej części kraju. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, termometry mogą dziś wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu.
2: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
1: Fala upałów przechodzi teraz przez niemal całą Europę. Jutro w 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Rekordy temperatur były w Budapeszcie i Wiedniu. Na Słowacji odnotowano najcieplejszą noc w historii pomiarów. W regionie Zachoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.
3: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
1: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się do wielkich pożarów. Strażacy nadal walczą z ogniem w Hiszpanii, Francji i Grecji. Rząd planuje nowy pakiet obniżek cen paliw. Nowy CPN ma być jednak skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
1: Resort energii liczy także na to, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taką możliwość aplikacja daje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
1: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. To ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego, tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już prace przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
1: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Posłuży elektrowni, ale później będzie stanowić atrakcyjny dojazd nad morze.
7: Dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry. Minęła godzina 6, mamy 5 dzień sierpnia. Łukasz Michtal, zapraszam na poranek i rozgrzewkę w ten środowy czas. A dzisiaj standardowo od pogody i proszę bardzo, temperatury jeszcze nam rosną w górę. Dzisiaj nawet powyżej 40 stopni Celsjusza w niektórych zakątkach naszego pięknego regionu. Bo 40 km na godzinę wiatr, wilgotność powietrza w okolicach 20% i ciśnienie 1011 hektopaskali. Jak patrzę sobie na mapy Podkarpacia i Małopolski, synoptycy dzisiaj nie zaznaczyli nam nigdzie opadów, więc no, zapowiada się naprawdę gorący dzień.
8: Trendy start w Trendy Radio.

0: Dzisiaj 5 dzień sierpnia, 217 dzień roku, czyli 148 dni pozostaje nam do jegoż końca. 32 tydzień trwa. Dzisiaj imieniny świętuje Maria, Jacław, Cyriak, a także Memiusz i Oswald. 5.03 o tej porze był wschód słońca, zachód ma być o 20.20, więc dzień potrwa 15 godzin i 17 minut. Będzie ten dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 35 minut. Koniec astronomicznego lata za 48 dni. Znak zodiaku urodzonych 5 sierpnia to lew.
1: Trendy radio na wakacjach.

0: Nie ma programu Trendy Start bez kalendarza wspomnień. Na początek z kalendarium wydarzeń w kraju. 5 sierpnia 1358 roku Będzin uzyskał prawa miejskie. W roku 1804 pożar Nidzicy. W 1909 w Częstochowie rozpoczęła się wystawa przemysłu i rolnictwa. 1922 w Krakowie rozpoczął się pierwszy zjazd legionistów Piłsudskiego. 1976 założono Grudziąckie Towarzystwo Kultury. Rok 2010. 5 sierpnia Sejm RP przyjął ustawę o ochronie informacji niejawnej.
1: Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla Ciebie.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W poniedziałek służby ratunkowe interweniowały w miejscowości Toki w powiecie jasielskim, gdzie na terenie prywatnej posesji doszło do porażenia prądem 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło podczas prac naprawczych przy kombajnie zbożowym. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że młody mężczyzna korzystał z lampy podłączonej do instalacji elektrycznej. W trakcie wykonywanych prac miało dojść do porażenia prądem. Obecnie nie są jeszcze znane okoliczności tego zdarzenia. Po przybyciu ratowników 25-latek był przytomny. Zespół ratownictwa medycznego udzielił mu niezbędnej pomocy, następnie przetransportował go do szpitala. Policjanci będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia. W związku z trwającymi upałami w Tarnowie pojawiły się kurtyny wodne i słupki zraszające. Wysokie temperatury, sięgające powyżej 30 stopni Celsjusza, mają się utrzymywać do czwartku, 6 sierpnia. W centrum miasta, a dokładnie na rynku, ustawiono 2 słupki zraszające. Kurtyna wodna, która ma przynieść ochłodę przechodniom, znajduje się na placu Sobieskiego. Natomiast ostatnie urządzenie podłączono w Parku Strzeleckim w pobliżu Placu Zabaw. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle rozpoczęła realizację nowego projektu z książką Sięgaj Gwiazd. Projekt obejmuje działania literacko-edukacyjne inspirowane postacią Mikołaja Kopernika i skierowany jest do odbiorców w każdym wieku, ze szczególnym naciskiem na integrację międzypokoleniową, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
2: Jednym z najbardziej niezwykłych punktów programu będzie astronomiczna noc chwili numer 2, wieczór, podczas którego biblioteka całkowicie zmieni swoje oblicze. Między regałami pojawią się gwiazdozbiory, kosmiczne zagadki i niezwykłe opowieści. Najmłodsi odwiedzą strefę małych astronautów, gdzie tworzyć będą świecące w ciemności gwiazdozbiory, wysłuchają kosmicznych bajek i zajrzą do mini planetarium. W strefie odkrywców całe rodziny wezmą udział w grze terenowej prowadzącej przez biblioteczne regały, rozwiązując zagadki ukryte w książkach. Z kolei w strefie młodych badaczy uczestnicy zbudują modele planet i sprawdzą swoją wiedzę w quizach oraz logicznych wyzwaniach inspirowanych m.in. teoriami Kopernika. Dorosłych i seniorów czeka wyjątkowe spotkanie z Piotrem Łopuszańskim, autorem książki Kopernik, nowe oblicze geniusza.
1: Wydarzenia będą odbywać się w nowo otwartej filii numer 2 przy ulicy Kopernika 8.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Miłośnicy biegania i aktywnego wypoczynku będą mogli wziąć udział w jubileuszowej 10. edycji Biegu Partyzant. Wydarzenie odbędzie się 26 września bieżącego roku na terenie uzdrowiska Latoszyn-Zdrój. Organizatorzy przygotowali 2 dystanse oraz trasę prowadzącą przez malownicze tereny leśne. Start 10. Biegu Partyzant zaplanowano na godzinę 9, natomiast biuro zawodów będzie czynne od godziny 7.30. Zarówno start, jak i meta zostaną zlokalizowane na terenie uzdrowiska Latoszyn-Zdrój. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z 2 dystansów, 5 lub 15 kilometrów. Trasa poprowadzi leśnymi drogami szutrowymi, oferując możliwość połączenia sportowej rywalizacji z aktywnym wypoczynkiem na łonie natury. Elektroniczne zapisy prowadzone są do 22 września. Liczba miejsc jest ograniczona.
0: Reklama. Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Znowu zaglądamy do historii. To już moment, kiedy wspominamy piąty dzień sierpnia, jeśli chodzi o wydarzenia na świecie. W roku 1095 papież Urban II dokonał konsekracji katedry świętego Apolinarego w Valence. W 1600 roku król Francji Henryk IV Bourbon poślubił swoją drugą żonę Marię Medycejską. Rok 1800 weszła do służby amerykańska fregata USS President. 5 sierpnia 1922 roku premiera amerykańskiego filmu Niemego Krew na piasku w reżyserii Freda Niblo. W roku 1966 rozpoczęto budowę World Trade Center w Nowym Jorku. W 2013 6 osób zginęło, 29 zostało rannych w wyniku wybuchu samochodu pułapki w mieście Cotabato na filipińskiej wyspie Mindanao.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

Do serii porannych wspomnień dokładam jeszcze kartkę z kalendarza muzycznego, co wydarzyło się 5 sierpnia. Otóż w roku 1932 urodził się Bill Curtis, członek i założyciel grupy Fatback Band. W 1951 urodziła się Samantha Song, piosenkarka. 5 sierpnia 1960 urodził się Stuart Croxford Neil, klawiszowiec zespołu Kaya Go Go. 1963 urodził się Mike Nocito, basista zespołu Johnny Hates Jazz. 5 sierpnia 1992 roku zmarł Jeff Porcaro, perkusista grupy Toto.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. W Polsce dziś jak w piekarniku przyszła kulminacja upałów. Efektowna kolizja w kosmosie. Szczątki rakiety kosmicznej mają za chwilę zderzyć się z Księżycem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. PiS chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. Przemysław Czarnek apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o wstrzymanie nowych zajęć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Politycy partii przekonują, że edukacja zdrowotna jest niezgodna z konstytucyjną ochroną rodziny.
2: Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego.
1: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przypomina, że edukacja seksualna została wyłączona z listy przedmiotów obowiązkowych.
3: Wprowadzamy rozwiązanie, które ma prowadzić w szkole pokój, czyli fakt, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa.

0: W kwestiach związanych z bardzo wieloma tematami, które są niezbędne w dzisiejszych czasach uczniom, ale z drugiej strony ten komponent, który mógłby wzbudzać jakiekolwiek emocje, czyli związany ze zdrowiem seksualnym, jest w drugim przedmiocie, który jest ani nieobowiązkowy, ani nieoceniany.
1: Rząd podkreśla, że edukacja zdrowotna od września będzie obowiązkowa niezależnie od tego, co powie Trybunał Konstytucyjny. Trudne do zniesienia upały przyszły do Polski i MGW wydał alerty dla niemal całego kraju, a w niektórych regionach spodziewane są też gwałtowne burze z gradem i wiatr przekraczający 100 km na godzinę. Niebezpiecznie może być przede wszystkim od zachodniej granicy do Kujaw, a popadać może też mocno na Suwalszczyźnie i w Karkonoszach. Na południu Polski temperatura zbliży się do 40 stopni i to w cieniu. Izrael odrzucił amerykański plan dla strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu postawił warunek. Hamas musi całkowicie złożyć broń, dopiero wtedy wojska Izraela zaczną wycofywać się ze strefy Gazy. Amerykanie chcieliby działo się to jednocześnie. Niedługo miną 3 lata, od kiedy Hamas przeprowadził krwawy atak terrorystyczny na Izrael. Odpowiedzią była izraelska ofensywa w strefie Gazy, która do dziś pochłonęła dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar. Alarm na polu golfowym Donalda Trumpa. Tuż przed wizytą prezydenta USA na jego polu w Los Angeles ochrona zatrzymała mężczyznę, który fotografował zabezpieczenia obiektu i miał przy sobie amunicję. W jego aucie oraz w domu znaleziono broń, a także kamizelki kuloodpornej niepokojące, jak to określono notatki. Śledczy sprawdzają teraz, czy przygotowywał zamach na prezydenta. Astronomowie spodziewają się, że za niecałe 2 godziny dojdzie do kolizji z Księżycem. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX, a właściwie 13-metrowa górna część tej rakiety, prawdopodobnie uderzy w powierzchnię Księżyca. Będzie lecieć z prędkością ponad 2 km na sekundę. To nie jest zaplanowana misja. W Księżyc uderzą pozostałości rakiety, która wcześniej wykonała misję w kosmosie. Ale jak mówią eksperci, to zdarzenie będzie ciekawe pod względem naukowym. Jedna z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie Tatr została zamknięta. Tatrzański Park Narodowy właśnie zamknął szlak na Wrota Chałubińskiego. Będzie remontowany, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Z racji tego, że jest to szlak, który przebiega żlebem, bardzo często jego nawierzchnia jest zniszczona przez lawiny. Musimy od czasu do czasu go wyremontować. Korzystając z tej pogody, która w tych najwyższych partiach Tatr nie zdarza się często.
1: TPN radzi turystom sprawdzać komunikaty, bo lista zamkniętych szlaków może się zmieniać z dnia na dzień.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hubert Hurkacz wygrał w Montrealu, a Iga Świątek w Toronto. Nasi czołowi tenisiści mają za sobą pierwsze mecze w kanadyjskich turniejach, podczas których szlifują też formę przed zbliżającym się US Open. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
2: Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2. To był mecz pierwszej rundy, trwał blisko 2 godziny, a dla naszego tenisisty było to też pierwsze spotkanie od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skraczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu.
3: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu, zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
2: Kolejnym rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Z kolei Iga Świątek turniej w Toronto jako rozstawiona zaczęło od drugiej rundy. Jej rywalką była utalentowana Czeszka Sara Bejlek, którą w tym roku już raz pokonała w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Tym razem Świątek pierwszego seta wygrała do 0, drugiego zaś do 3.
1: Z turniejem w Toronto pożegnała się natomiast Maja Chwalińska. W pierwszym meczu po kontuzji przegrała z Australiką Talią Gibson 5-7-1-6. Na kortach Legii w Warszawie trwa z kolei turniej rangi WTA 125, największy w tym roku w Polsce. Awans do drugiej rundy zapewniła sobie wczoraj m.in. mistrzyni kraju Zuzanna Pawlikowska, która pokonała 6-4-6-2 Bułgarkę Liję Karatanczewą.
4: Trochę emocji było, nie ukrywam. Troszkę się stresowałam, aczkolwiek kibice bardzo pomogli dzisiaj. Było bardzo dużo dopingu, także na pewno mi to pomagało, zwłaszcza w cięższych momentach.
1: Z turnieju odpadła za to Linda Klimowiczowa po 3-setowym meczu z inną Bułgarką Elizarą Janewą. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch, podobnie jak dzień wcześniej w Koszalinie, wyprzedził po sprincie z peletonu Francuza Paula Maniera. Trzecie miejsce zajął natomiast Włoch Matteo Malucelli. Podobnie jak na pierwszym etapie, najlepszym z Polaków był startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski. Minął linię mety na 9. pozycji. Dziś trzeci etap, znów raczej dla sprinterów. Starty w Gorzowie Wielkopolskim, a meta w Zielonej Górze.
5: Kolejny wakacyjny dzień przed nami i temperatury nawet powyżej 40 stopni Celsjusza zaznaczyli nasi meteorolodzy na mapach Podkarpacia i Małopolski. Wiatr południowo-zachodni w porywach 40 km na godzinę też nam dzisiaj powieje, no ale będzie upalnie. 16-20% to tyle nam dzisiaj prognozują, jeśli chodzi o wilgotność. Ciśnienie 1010 hektopaskali, no i dzień zapowiada się generalnie bez opadów. Biometr mamy niekorzystny.
6: Reklama.
7: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na ciebie.
6: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.

0: Minęła już godzina 7, a my oczywiście jesteśmy z wami. No, jak mówią prognozy pogody, to będzie iście wakacyjny dzień, dużo słońca, dużo ciepła, a u nas dużo dobrej muzyki. Łukasz Michtal, witam serdecznie i do godziny 11 rozgrzewamy was o poranku, wszędzie tam, gdzie gra Trend Radio. Mam nadzieję, też i dominuje dobry humor, nastrój i ten dobry vibe, który pędzi do was.
1: Trendy Radio na wakacjach.

0: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
1: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
2: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno. Ulica Witosa 2A.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Zobaczmy jeszcze raz dzisiaj o poranku do kalendarza. To środa, piąty dzień sierpnia, czyli dokładnie 217 dzień roku. Imieniny świętują dzisiaj Kasjan, Oswald, Maria, Virginia, Nonna, Abel i Kasjan. Dzisiaj dzień bielizny. 5:03 o tej porze wstało słońce, zachód będzie o 20:20, no i dzień ma trwać 15 godzin i 17 minut.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W poniedziałek przed godziną 19 policjanci krośnieńskiej drogówki zostali powiadomieni o kierującym Volkswagenem, który mógł znajdować się pod wpływem alkoholu i poruszać się między miejscowościami Kobylany i Łęki Dukielskie. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze podjęli czynności wobec tego kierowcy. Prowadzone badanie potwierdziło podejrzenia, że mężczyzna prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. To jednak nie był koniec interwencji. W trakcie wykonywanych czynności służbowych 35-latek stał się pobudzony i agresywny. Nie stosował się do poleceń wydawanych przez interweniujących policjantów, a także naruszył ich nietykalność cielesną. Takie zachowanie spowodowało konieczność podjęcia dalszych działań. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. Sprawa będzie miała swój dalszy bieg w ramach prowadzonych czynności. Południe Europy walczy z pożarami, a w Polsce kolejne tygodnie przynoszą gwałtowne nawałnice, podtopienia i rekordowo wysokie temperatury. Z badania More in Common wynika, że blisko 60% z nas wyraźnie odczuwa narastające fale upałów, mówi Jacek Engel z koalicji Ratujmy Rzeki.
3: Jednym ze skutków zmian klimatu jest brak wody w rzekach. Jak popatrzymy na mapę rzek polskich, to widzimy, że większość z nich ma w tej chwili stan niski, czyli poniżej średniego. Wiele odcinków rzek ma stan ekstremalnie niski, taki, który nie był nigdy notowany. I dotyczy to nie tylko małych rzeczek, ale również takich rzek jak Wieprz czy Środkowa Warta. To oczywiście ma swoje negatywne skutki i dla ludzi, i dla gospodarki. Wiele ujęć wody pitnej w dalszym ciągu korzysta z rzek, no i jak tej wody w rzekach brakuje, to brakuje również wody w kranie. Również jeśli pomyślimy o elektrowniach i elektrociepłowniach, które systemy chłodzenia opierają na wodach rzek, no to widzimy, że jeżeli wody brakuje albo jest mocno w rzece podgrzana, to te otwarte systemy, które w tej chwili są w większości elektrowni elektrociepłowni, są niewydolne.
2: Na ten trend nakłada się naturalna zmienność klimatu. Jednym z jej elementów jest El Niño, okresowe ocieplenie wód powierzchniowych środkowego i wschodniego Pacyfiku, pojawiające się średnio co kilka lat. Polacy odczują wpływ El Niño przede wszystkim w cenach żywności. Susze występujące w strefie tropikalnej ograniczają zbiory wielu upraw i podbijają światowe ceny, między innymi ryżu, kawy, cukru czy oleju palmowego.
0: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
2: Basteja znów ożyje i wypełni się kulturą. Ta zamknięta od dawna część Tarnowa przy zakątku Specymira Leliwity ponownie otworzy swoje wnętrze dla mieszkańców. Rada Osiedla Starówka przygotowała dwa ciekawe wydarzenia. Wstęp na oba jest bezpłatny, jednak liczba miejsc ograniczona. W poniedziałek o godzinie 18 we wnętrzu Basteji odbędą się warsztaty ceramiczne. Na uczestników będą czekały przygotowane stanowiska oraz wszystkie niezbędne materiały. Jeśli pomysł spotka się z zainteresowaniem, organizator planuje kolejne spotkania w ramach cyklu Zapomniane zawody. Na warsztaty nie obowiązują zapisy, o udziale zadecyduje kolejność przybycia. Dzień później, we wtorek 11 sierpnia o godzinie 19 w tym samym miejscu wystąpi Leliwa Jazz Band. Koncert będzie otwarty dla wszystkich i bezpłatny. To nie koniec planów związanych z tym miejscem. W przyszłości w Basteji mają odbywać się kolejne koncerty i wydarzenia kulturalne.
4: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio na wakacjach. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zapowiada się dziś kolejny gorący dzień, więc wyjeżdżając nawet na krótkie trasy, nie zapomnijmy o butelce wody. Jedziemy teraz przez ulicę Jasła, zwalniamy na ulicy 17 stycznia, dojeżdżając do Ronda Solidarności. Zwolnimy oczywiście w centrum oraz na ulicy Piłsudskiego na skrzyżowaniach. Troszkę wolniej 3 maja, Kościuszki, Kołłątaja i ulicy Metzgera. Kurlice zwalniają m.in. na wjeździe od strony Biecza, spowolnienia na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania, mniejsze na ulicy Mickiewicza, Legionów i ulicy Stawiska, utrudnienia na ulicy Sienkiewicza. W Krośnie uważajmy szczególnie, dojeżdżając do Ronda Solidarności, troszkę miejscami wolniej na ulicy Podkarpackiej, Bieszczadzkiej i Korczyńskiej. Uważajmy bardziej na ulicach Jagiellońskiej, Czajkowskiego i ulicy Grodzkiej.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Zatrudnij lub nawiąże współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
1: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Na dzień dobry w Trend Radio Poranek Trendy Start. Dzisiaj też piąty dzień sierpnia w kalendarzu, a to oznacza, że dzisiaj dzień bielizny. I co ciekawe, kobiety w średniowieczu najprawdopodobniej bielizny nie nosiły. Historycy piszą wprost, nobody knows, a t-shirt był bielizną do lat 50. XX wieku. Z kolei bloomersy wynalazła w 1851 roku Elizabeth Smith Miller. Zatem za dniem bielizny stoi marka z 2003 roku. Ale jak tak wgłębimy się w historię bielizny, za nią stoi 500 lat zaskakujących historii.
3: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ekstremalne upały i miejscami burze są ostrzeżenia synoptyków. ZUS każe jechać 200 km do lekarza orzecznika. Problemy kadrowe. Jabłka krajeńskie dostały właśnie unijną ochronę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami kulminacja fali upałów. W większości regionów obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski, gdzie służby meteo nie wykluczają nawet 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
2: Nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie, podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
2: Miejscami mogą występować gwałtowne burze. Upały zaczną ustępować w piątek.
1: Nawet 200 km muszą jeździć mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, by spotkać się z komisją lekarską. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy orzeczników pracujących w komisjach ZUS-u. Jak to możliwe? O tym Agnieszka Wynarska.
4: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego od początku sierpnia odwołania od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 km. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszty podróży będą zwracane.
5: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
1: Czyli sfinansowany będzie na przykład najtańszy autobus. Aż 141 osób, co najmniej tyle, zginęło w trakcie masowego forsowania granicy Ceuty. Do hiszpańskiej eksklawy na brzegu Afryki pod koniec lipca wtargnęło 70 tysięcy migrantów z Maroka. Większość ofiar to osoby, które utonęły, próbując dostać się na ten teren od strony morza. Po tragedii w Ceucie Unia Europejska znów dyskutuje o zaostrzeniu polityki migracyjnej. Na stole są propozycje m.in. deportacji i zakazu legalizowania pobytu w Unii osób, które dostały się do niej nielegalnie. Ziemia zatrzęsła się we Włoszech. Mieszkańcy w panice wybiegli z domów i biur. W Toskanii odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3. Było odczuwalne w wielu miejscowościach. Nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach. Bezpieczna jest też słynna krzywa wieża w Pizie. Jabłka krajeńskie trafiły właśnie na unijną listę, tak zwaną listę chronionych nazw pochodzenia. Zatwierdziła to Komisja Europejska. Dołączyły do chronionych już wcześniej grójeckich i łęckich. W porównaniu z nimi krajeńskie charakteryzują się jędrnym miąższem i są słodsze. Postawa ciała ma wpływ na nastrój i zachowanie. Nowe badanie kanadyjskich naukowców pokazuje, że osoby z wyprostowaną postawą częściej podejmują trafne ryzyko i zdobywają wyższe nagrody. Co więcej, czują się pewniej i odczuwają większą dumę z własnych osiągnięć. Naukowcy wzięli pod uwagę proste plecy i kąt nachylenia szyi. Czyli wniosek jeden: łopatki do tyłu i głowa do góry i wtedy przyjdzie sukces, a na pewno lepsze samopoczucie.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Amerykanki staną dziś na drodze naszych tenisistek do trzeciej rundy turnieju w Toronto. Magdalena French zagra z Jessicą Pegulą, a Magda Linety z Iwą Jowicz. W trzeciej rundzie jest już Iga Świątek, bo bez problemów pokonała wczoraj Czeszkę Sarę Bejlek do 0-3. Polka zmierzy się jutro ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Gorzej w pierwszym meczu po kontuzji wypadła, natomiast Maja Chwanińska przegrała wczoraj z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Pięć polskich zespołów zagra o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Pierwszy do boju wyjdzie Górnik Zabrze, który już dziś wieczorem w Lidze Europy zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Otrząsnęliśmy się już po odpadnięciu z walki o Ligę Mistrzów, mówi kapitan zespołu Erik Janża.
2: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie. Cieszymy się kolejnego meczu w Europie. Też mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także myślę, że jesteśmy w dobrej formie. Mentalnie dobrze nastawiony na ten mecz.
1: Mecz Górnika dziś o 20.15. Lech Poznań z Klaksvik, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hamarbi i KKS Katowice z HPL-em Tel Awiw zagrają jutro. To jeszcze piłkarskie transfery, bo Wojciechowi Szczęsnemu ubył konkurent w Barcelonie. Trapiony w ostatnim czasie kontuzjami bramkarz Marc-André Ter Stegen został na rok wypożyczony do Ajaxu Amsterdam. Szczęsny będzie zatem pierwszym zmiennikiem Juana Garcia. Szwajcarka Marlen Reusser wygrała czwarty etap kobiecego Tour de France, jazdę indywidualną na czas z metą w Dijon i została liderką wyścigu. Na 13 pozycji sklasyfikowana została Katarzyna Niewiadoma, która na mecie przyznała, że czasówki nie są jej mocną stroną, ale z każdym rokiem radzi sobie na nich coraz lepiej.
3: Doświadczenie mi dużo pomaga, bo wcześniej na pewno popełniałam błędy, że po prostu się mocno rozgrzewałam, czy za dużo po prostu czasu spędzałam na rowerze, a teraz skupiam się na tym, żeby jak najmniej być w cieple, najmniej się schładzać i po prostu delikatna rozgrzewka i dać się po prostu na czasie.
1: Niewiadoma awansowała na 6 miejsce w klasyfikacji generalnej. Do prowadzącej Reusser traci 69 sekund.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na podkarpackim i małopolskim nieco chmur. Zapowiada się nam upalny dzień, bo w wielu częściach regionu termometry przekroczą 40 stopni Celsjusza. Na nic zda się nawet wiatr, który powieje nam z południowego zachodu w porywach 40 km na godzinę, bo jednak będzie on napędzał tę falę ciepła, która przyszła do nas na te sierpniowe dni. Ciśnienie 1011 hektopaskali, termika upalna i sucha, a biometr nie korzystny. W czwartek również podobna aura, no i noce też będą ciepłe, powyżej 20 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
13: Mamy kłady dla każdego.
12: Zapraszamy.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
0: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Kilka minut po godzinie 8:00. Witamy się z Wami po raz kolejny tegoż środowego ranka. Łukasz Michtal, poranna redakcja pozdrawia. No i oczywiście zachęca, abyście razem z nami przywitali jak najlepiej ten ciepły dzień, a no, w niektórych częściach regionu nawet upalny. Co u Was słychać? Piszcie trendystart@trendradio.pl. Radiowy Messenger też w zasięgu, zatem czekamy na Wasze informacje. Jak zaczęliście kolejny dzień tygodnia? Dnia.

0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: the night. Środowy ranek, pełen słońca, mam nadzieję też, że pełen dobrego humoru. A do porcji muzycznych hitów, które przygotowaliśmy na właśnie dzisiejsze poranne spotkanie z wami, również dokładamy rozmowę dnia.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Dziś przed mikrofonem Trendy Radia pan Łukasz Pilch, wiceburmistrz Brzostku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry radio słuchacze.
2: Zaczniemy od sprawy przebudowy dawnego internatu na cele kulturalne i społeczne. Czy już prace ruszą? Jeżeli nie, no to kiedy są spodziewane pierwsze roboty?
3: W tym roku dopiero zaczęliśmy przygotowywać dokumentację techniczną, czyli wszystkie pozwolenia na budowę, uzgodnienia z konserwatorem. Do końca roku mamy podpisane umowę z panem projektantem na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej. Po tej otrzymaniu tej dokumentacji technicznej będziemy się starać o jakieś dofinansowanie i szukać środków, z którychśmy mogli wybudować ten internat.
2: Co jest przewidywane w tym budynku?
3: Przede wszystkim chcielibyśmy zapewnić dom dziennego pobytu seniora, żeby seniorzy mogli się spotkać, rozwijać jakieś swoje zainteresowania. Na górnych piętrach myślimy o jakichś stowarzyszeniach. Tak naprawdę projektujemy wnętrze, żeby do maksimum wykorzystywać całą tą powierzchnię tego internatu i jak najwięcej pomieszczeń przygotować, w którym byśmy mogli coś zrobić.
2: Czy gminie bardzo są potrzebne takie pomieszczenia?
3: Tak, w gminie akurat, jeżeli chodzi o miasto Brzostek, bardzo mało mamy takich pomieszczeń i miejsc, któreśmy mogli zagospodarować. No, na przykład na chwilę obecną seniorzy spotykają się w remizie OSP Brzostek.
2: Kolejna duża inwestycja, którą prowadzi samorząd, to remont i przebudowa rynku. Prace są dość dużo zaawansowane. Kiedy można spodziewać się zakończenia ich i co zostanie zmienione w centrum miasta w porównaniu do starego układ?
3: Pracę zamierzamy skończyć zgodnie z harmonogramem w październiku. Jeżeli chodzi o przebudowę rynku, to powstało wiele miejsc dodatkowych parkingowych. Zaprojektowaliśmy na rynku fontannę, gdzie można będzie usiąść sobie, odpocząć, dzieci będą mogły sobie pobiegać po płycie rynku. Dodatkowo został zamontowany monitoring, zmienione oświetlenie. No, dodatkowo jeszcze uzyskało się tutaj po rozmowach z konserwatorem uzyskać jak najwięcej zieleni, tak? Czyli nowe nasadzenia, więc będzie bardzo przyjemnie.
2: Czyli nie będzie betonozy?
3: Na tyle, ile się dało, byliśmy w stanie wynegocjować właśnie to jak najwięcej zieleni. Natomiast no, trzeba to powiedzieć wprost, że przy rozmowach z konserwatorem padło stwierdzenie, że to nie jest park, tak? Mhm. Tylko rynek. Więc to musi pełnić funkcję rynku. Natomiast będą tam ławeczki, będzie można sobie usiąść. Planujemy, jeżeli to się też, bo oczywiście to jest w uzgodnieniach, jakieś pergole, pnącza, takie, żeby można było troszkę w cieniu sobie odpocząć.
2: Czy dla kierowców to miejsce będzie bardziej przyjazne?
3: Znaczy, jeżeli chodzi o kierowców, to w zasadzie organizacja ruchu jako tako się nie zmieni. Ruch się będzie odbywał tak samo jak wcześniej, przed remontem. Natomiast do maksimum zwiększyliśmy miejsca parkingowe. Tam, gdzie się tylko dało, po prostu wybudowaliśmy dodatkowe miejsca, żeby, no, oczywiście dla osób też niepełnosprawnych. Planujemy jeszcze jedno stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych, więc tutaj kierowcy na pewno będą zadowoleni.
2: Jeszcze może wspomnijmy o finansach. Z jakich środków jest finansowana ta przebudowa?
3: Przebudowa jest finansowana tam z środków unijnych, więc została przyznana dotacja jeszcze za poprzednich władz. My po prostu tutaj już otrzymaliśmy dokumentację, środki były zabezpieczone w budżecie, gdy nadzorujemy tą całą inwestycję.
2: Kolejny temat ważny w okresie letnim, czyli sprawy zaopatrzenia w wodę. Jak wygląda sytuacja gminy? Jakie są potrzeby samorządu, mieszkańców?
3: Znaczy, jeżeli chodzi o wodę, to rzeczywiście z roku na rok jest coraz większy problem. We wcześniejszych latach ludzie mieli własne studnie, te studnie zaczęły wysychać i zaczął się problem z dostarczeniem wody. Na chwilę obecną mamy około 30% sieci wodociągowej na terenie naszej gminy. Wygospodarowaliśmy środki, tworzymy projekty na rozbudowę sieci wodnej, więc na chwilę obecną trwają prace projektowe. W momencie, gdy skończymy te prace, myślę, że to powinno się skończyć około połowy następnego roku, no będziemy szukać środków i funduszy na rozbudowę sieci.
2: Na czym będzie polegać ta rozbudowa sieci? Na pociągnięciu nowych magistrali?
3: Tak, tak. To jest rozbudowa magistrali, bo tak naprawdę to tak jak mówię, 30%, tak? Czyli reszta miejscowości nie ma w ogóle możliwości się przyłączenia, więc głównym zamysłem jest wybudowanie nowej pętli. Oczywiście ona będzie przebiegała przez środek miejscowości, ale będzie już możliwość podłączenia i mieszkańcy będą mogli to skorzystać z tej wody.
2: Przy jakich miejscowościach będzie to zbudowano?
3: To jest miejscowości, jest między innymi tak, Gorzejowa, Siedliska Bogusz, Głobikówka, Grudna Górna, Grudna Dolna, Kamienica Górna. W projekcie mamy następnym krokiem, jakim chcemy zlecić dokumentację projektową, to by była Przeczyca i Skórowa. To będzie dość ambitny projekt, bo trzeba przyznać, że na chwilę obecną nie dysponujemy żadnymi projektami. Jedynym projektem, który dysponujemy, to jest projekt na wodociąg w miejscowości Głobikówka. W tamtym roku próbowaliśmy to z funduszy z obronności spróbować to wybudować, no niestety nie uzyskało to akceptacji. Natomiast to by było bardzo strategiczna inwestycja, w związku z tym, że ona będzie łączyła gminę Dębica z naszą gminą. Czyli jeżeli zabrakłoby z jakichś przyczyn wody w gminie Brzostek, to jesteśmy w stanie ją kupić z gminy Dębica. Więc tu mamy już gotowy projekt, no tak szacunkowo około 4 milionów koszt tej budowy. Mamy nadzieję, że jakieś środki pojawią się u marszałka, więc będziemy próbować to składać wnioski.
2: Na razie pozostaje czekać.
3: Tak jest.
2: Rozmowę chciałbym zakończyć takim troszkę wakacyjnym tematem. Trwa lato, trwają wakacje. Życie kulturalne gminy też jest dość bogate.
3: Tak, staraliśmy się przygotować ofertę dla najmłodszych, żeby zachęcić młodych do dzieci, młodzież do uczestniczenia. I tak były tworzone warsztaty pszczelarskie, florystyczne czwartki, klockowe piątki, giga klocki, klocki Lego, wakacje w bibliotece, zmaluj swoją koszulkę marzeń, zaprojektuj własną ekotorbę i bajkowe poniedziałki. Kilka dni temu odbył się też festiwal kultury Pogórza, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem. Była to pierwsza taka impreza, którą zorganizowaliśmy i planujemy następne. Udało się też włączyć to starostwo powiatowe w Dębicy, pana starostę, więc następnym naszym krokiem chcemy, aby to była cykliczna impreza wpisana w kalendarz powiatowy.
2: Przed nami dożynki także.
3: Tak, w tym roku organizujemy razem z powiatem dożynki powiatowe, które odbędą się 23 sierpnia. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu dębickiego, województwa podkarpackiego i nie tylko. Gwiazdą dożynek będzie zespół Demono.
2: Pozostaje życzyć tylko dużej frekwencji przy tej imprezie.
3: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Dzisiejszym gościem był pan Łukasz Pilch, wiceburmistrz Brzostku.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Brzozowscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na drodze powiatowej w Haczowie. Kierujący pojazdem marki Opel stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w betonowe ogrodzenie posesji. Kierujący z obrażeniami trafił do szpitala. Wyjaśnia starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Jak ustalili policjanci, kierujący Oplem, 33-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, jadąc od Jabłonicy Polskiej w kierunku Haczowa, zjechał na prawe pobocze, a następnie uderzył w betonowe ogrodzenie posesji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną utraty panowania nad pojazdem było najprawdopodobniej zaśnięcie mężczyzny za kierownicą. Mundurowi zbadali trzeźwość kierującego. Był trzeźwy. W wyniku zdarzenia 33-latek doznał obrażeń i trafił do szpitala w Krośnie.
1: W pojeździe wraz z kierującym podróżowała 28-letnia kobieta oraz roczne dziecko. Na szczęście nie odnieśli żadnych obrażeń. Gmina Ropa otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej za wodą w Ropie. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi gminnej od Kładki na rzece Ropa na granicy z Szymbarkiem w kierunku centrum miejscowości wraz z przebudową skrzyżowania, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
3: Przystępujemy do pierwszego etapu realizacji dużej inwestycji, bo cała jest oszacowana na około 19 milionów złotych. W tej chwili robimy 1/3 i mamy nadzieję, że również z tego funduszu pozyskamy środki w latach 2028-2029. Będzie przebudowywana droga, będzie budowany chodnik pieszo-rowerowy, również powstaną nowoczesne kanały technologiczne. W ogóle ten ciąg drogowy i ciąg rowerowo-pieszy nawiązuje do połączenia naszej gminy z gminą Gorlice, do tego, abyśmy mogli ścieżką pieszo-rowerową dojechać w zasadzie od Gorlic poprzez Szymbark aż do siedziby naszej gminy, a w przyszłości chcemy ten ruch skierować w kierunku Klinkówki.
1: Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3,4 miliona złotych.
4: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: W poniedziałek, 10 sierpnia w Gorlicach zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej zmiany organizacji ruchu w obrębie ulicy Konstantego Laskowskiego i Krakowskiej. Fragment ulicy Laskowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krakowską do skrzyżowania z ulicą Pułaskiego zostanie zamknięty dla ruchu. Dodatkowo na skrzyżowaniu ulicy Laskowskiego i Krakowskiej mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Sierpień w domku w Tarnowie upłynie pod znakiem aktywności fizycznej. Organizatorzy zapraszają na bezpłatne zajęcia ruchowe, które będą odbywać się przez cały miesiąc. Nie obowiązują zapisy, wystarczy przyjść w wygodnym stroju i zabrać ze sobą akcesoria potrzebne do wybranej aktywności. Zajęcia są prowadzone wewnątrz budynku Domu Kultury Westerplatte, a przy sprzyjającej pogodzie lub większej liczbie uczestników także na świeżym powietrzu. W każdy poniedziałek o godzinie 17 odbywają się zajęcia Zdrowy Kręgosłup. To propozycja dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Zajęcia zaplanowano na 10, 17, 24 i 31 sierpnia. Z kolei w każdą środę sierpnia o godzinie 10 można wziąć udział w zumbie. To energetyczne zajęcie łączące taniec z elementami treningu funkcjonalnego przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Spotkania odbędą się 5, 12, 19 i 26 sierpnia.
5: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
7: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3,25 zł za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
5: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Minuta za minutą płynie. My razem z wami przez ten środowy poranek też idziemy łeb w łeb. A właśnie, jeśli stoicie w korkach na Podkarpaciu i w Małopolsce, jeśli klima może nie do końca wydala, to posłuchajcie, jak uniknąć niektórych chociażby korków. A o tym podpowie Michał Sienicki. Jakie ulice dzisiaj z rana omijamy? Posłuchajcie.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ponownie wjedźmy na drogę naszego regionu. Najpierw Sanok, spowolnienia na skrzyżowaniu ulic Bony i ulicy Lwowskiej, troszkę wolniej przed rondem Beksińskiego oraz na Kościuszki. Na pozostałych ulicach ruch odbywa się bez większych przeszkód. W Krośnie musimy bardziej uważać na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, Legionów, Okrzei, Niepodległości i Korczyńskiej, także ulicy Grodzkiej. Jasło lekko zwalnia na ulicy 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności, troszkę wolniej w centrum, wolniej ulicami Kołłątaja, Mickiewicza, Piłsudskiego, 3 Maja i ulicy Meckera, ale to przy skrzyżowaniu trzeba troszkę przystanąć. W Gorlicach szczególnie uważajmy na ulicach Sienkiewicza, Parkowej, Kościuszki, Legionów, Mickiewicza i ulicy Stawiska.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz. Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.

0: Moi drodzy, dochodzi godzina 9, środa, 5 dzień sierpnia. Jeśli wstaliście dzisiaj z łóżka i pomyśleliście sobie, Boże, jak gorąco, chyba zaraz się roztopię, to mam dla was dwie wiadomości. Gorsza jest taka, że to dopiero początek i prawdziwa patelnia na Podkarpaciu i w Małopolsce nam się rozkręca. Ale jest i dobra wiadomość. Sprawdziłem to, oficjalnie naukowcy potwierdzają, że w temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza tłuszcz się wytapia, więc technicznie rzecz biorąc, dzisiaj wszyscy chudniemy od samego siedzenia w cieniu. Zatem traktujmy ten dzień jak darmową, wielką saunę. Dobrej energii wam dzisiaj nie zabraknie, bo obiecujemy, że na naszej antenie w dalszym ciągu będziemy was wspierać i chłodzić dobrą muzyką, no a do tego serwować sprawdzone patenty na przetrwanie tego żaru.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 24 pożary dziennie w Polsce, dużo więcej niż przed rokiem. Tanieje ropa. Trump zapowiada na jutro otwarcie cieśniny Ormus. Ekipa Bir Komando zaczęła chronić ludzi przed niedźwiedziami w Bieszczadach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Codziennie w Polsce wybuchają 24 pożary lasów, to obecna średnia. Od początku roku wybuchło 1300 pożarów więcej niż w tym samym okresie rok temu. Za większość odpowiada człowiek. Sytuację dodatkowo pogarszają susza i ekstremalne upały, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
2: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. Niestety, 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
1: Na ochronę przeciwpożarową Lasy Państwowe przeznaczają ponad 150 milionów złotych rocznie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu ma być nawet 40 stopni. Niektóre urzędy w różnych województwach, głównie na południu, zamkną się wcześniej. Urzędnicy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak pracuje urząd. Ratownicy przeszukują gruzy po nocnym uderzeniu Rosjan na Kijów i obwód kijowski. Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. Tomasz Orchowski.
3: Syreny alarmowe zawyły w Kijowie po północy. Rosjanie wzięli na cel między innymi magazyny. To kolejne krwawe uderzenia na ukraińską stolicę w ostatnich dniach. Rosjanie ponad dwukrotnie zwiększyli liczbę wykorzystywanych rakiet. Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem. Ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów od miesięcy apeluje o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów obrony Patriot.
1: Ceny ropy na światowych rynkach spadają już trzeci dzień z rzędu. Inwestorzy liczą na to, że uda się odblokować strategiczną cieśninę Ormus, przez którą transportowana jest ropa z Bliskiego Wschodu. Trump zapowiedział, że już jutro cieśnina zostanie otwarta. Jeśli rozmowy Iranu z USA zakończą się sukcesem, paliwo może być łatwiej dostępne, a ceny na stacjach zapewne przestałyby rosnąć. Bir Komando kontra niedźwiedzie. W Bieszczadach pracę zaczęła specjalna grupa do odstraszania drapieżników. 12-osobowy zespół został wyposażony w strzelby. Jest już gotowy, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
4: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
1: Pierwsze akcje już za nimi. Grupa zaczęła płoszenie drapieżników zbliżających się do zabudowań. Wykorzystała m.in. gumowe kule. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem. Woda we wszystkich kąpieliskach nad polskim morzem nadaje się do kąpieli. Chodzi oczywiście o te strzeżone kąpieliska. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni, chłodniej koło Ustki 18-19. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, a to z powodu sinic. Milion euro w koszu na śmieci. Tak, mieszkaniec południowych Włoch przez pomyłkę wyrzucił los, który okazał się warty fortunę. Na szczęście pracownicy firmy odbierającej odpady ruszyli do akcji, przeszukali śmiecie i odnaleźli zwycięski kupon. Szczęśliwiec odzyskał milion euro.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny rozpoczynają walkę o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Już dziś wieczorem w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvarosem. Czeka nas trudny mecz, mówi trener Michał Gaszparik.
2: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieri. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
1: Mecz w Budapeszcie o 20.15. Jutro w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvika, Jagiellonia Białystok z Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa zagra z Hamarbi, a GKS Katowice na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Udany początek turnieju w Montrealu dla Huberta Hurkacza. Po ciężkim meczu nasz tenisista awansował do drugiej rundy, pokonując Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
3: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
1: Był to pierwszy mecz Hurkacza od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skreczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Po kontuzji wróciła także Maja Chwalińska, ale już w pierwszym swoim meczu w tysięczniku w Toronto przegrała z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Udanie do gry wróciła za to Iga Świątek, pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejlek do 0 i do 3.
4: Good match.
1: Na pewno to był dobry mecz i udany początek sezonu na kortach twardych. Cieszę się z zaprezentowanego poziomu w pierwszym secie. Grałem z dużą pewnością siebie i bardzo bezpośrednio, więc to był zdecydowanie udany set. W drugim fragmenty wyglądały podobnie, ale na pewno pojawiło się kilka podchwytliwych gemów, zwłaszcza ten jeden bardzo długi. Dawno nie grałam takiego gema, więc cieszę się, że go wygrałam i że zachowałam solidność do samego końca. Świątek w trzeciej rundzie zagra jutro z Wiktorią Golubicz, a dziś Magdalinet zmierzy się z Iwą Jowicz, a Magdalena Fręch z Jessiką Pegulą. Drugi etap, drugie zwycięstwo Włoch Jonathan Milan znów najszybciej finiszował z peletonu i umocnił się na prowadzeniu w Tour de Pologne. Dziś trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.

0: Życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj piękne słońce od samego ranka i to słońce też sprawi, że temperatury w wielu częściach regionu, chociażby w Krośnie, Gorlicach, Krakowie, Rzeszowie czy Lesku, sprawią, że temperatury przekroczą nawet 40 stopni Celsjusza. Padać nie powinno dzisiaj nigdzie, ciśnienie 1011 hektopaskali, a sytuacja biometeo jest niekorzystna. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, również bardzo podobna aura, bezchmurne niebo, 40 stopni Celsjusza w dzień, w nocy połowa z tego.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
0: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Parę minut po godzinie 9, a u nas poranek Trendy Start na pełnych obrotach. Już jesteśmy z wami w kolejnej godzince, która też doda nam dużo informacji z regionu, chociażby w postaci porannego przeglądu prasy, który przygotowała dla nas Ewa Bukowiecka.

0: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Serdecznie witam w środę. Mam nadzieję, że wakacje spędzacie dobrze. Dziś w przeglądzie prasy będzie trochę o inwestycjach w regionie oraz też kilka tematów kryminalnych. Więcej o tym za chwilę, a teraz trochę pogramy pod te trwające jeszcze wakacje. Big Day w dzień gorącego lata.

0: Reklama. Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł. Reklama.
1: Dziś na początek przekartkujemy Gazetę Krakowską. W Nowym Sączu podpisano umowę na realizację nowego połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 969, którego kluczowym elementem będzie budowa trzeciego mostu na Dunajcu. To jedna z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w regionie. Nowe rozwiązanie komunikacyjne usprawni codzienne podróże mieszkańców Nowego Sącza, Chełmca, Podegrodzia i całej Sądetszczyzny. Zakończenie prac zaplanowano za 36 miesięcy, czyli do sierpnia 2029 roku. Wartość inwestycji wynosi około 225 milionów złotych. Po latach batalii w końcu udało się uzyskać pozytywną decyzję w sprawie reaktywacji planowanego przez PKL ośrodka narciarskiego w Szczawniku koło Muszyny. Jak przekazał burmistrz uzdrowiska Jan Golba, jest zielone światło od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla planowanego całorocznego ośrodka turystyczno-narciarskiego. Budowa przy stacji Brzeszcze-Jawiszowice parkingu typu Parkuj i Jedź jest na ostatniej prostej. Inwestycja, która obejmuje m.in. powstanie blisko 110 miejsc postojowych, umożliwi wielu mieszkańcom gminy połączenie podróży samochodem i pociągiem. Coraz więcej mieszkańców Małopolski dożywa setnych urodzin. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują wyraźny trend. Liczba stulatków w regionie systematycznie rośnie. Obecnie świadczenie honorowe przysługujące osobom, które ukończyły 100 lat, otrzymuje już 445 mieszkańców województwa małopolskiego.

0: Trendy Radio.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas jeszcze sprawdzić raport policyjny z dróg regionu Podkarpacia.
3: Policjanci pracowali na miejscu wypadku, do którego doszło dzisiaj rano około godziny 7 w Gnojnicy w powiecie Ropczycko-Sądziszowskim. Doszło tam do czołowego zderzenia Iveco z Volkswagenem. W zdarzeniu ucierpiały dwie kobiety podróżujące Volkswagenem. Z kolei przed godziną 6.30 w Medyce doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, Skody i Citroena. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie doznał obrażeń.
2: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj w miejscowości Sanoczek w powiecie sanockim doszło do groźnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Alfa Romeo jechał w kierunku Krosna i nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku jezdni stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał z drogi i doprowadził do dachowania samochodu. Badanie wykazało, że kierowca był trzeźwy. Łącznie autem podróżowały 4 osoby. 3 z nich odniosły obrażenia, zostały przetransportowane do szpitala. Z uwagi na podejrzenie poważnych obrażeń u jednego z uczestników wypadku na miejsce zadysponowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Pierwsza połowa okresu wakacyjnego przyniosła znaczący wzrost liczby interwencji służb ratunkowych w regionie. Działania operacyjne podkarpackich strażaków były determinowane głównie przez usuwanie skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz obsługę zdarzeń w ruchu drogowym, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Pierwszy miesiąc wakacji to był dla podkarpackich strażaków bardzo intensywny czas pracy. Do pomocy wzywani byliśmy ponad 2400 razy, ponad 400 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, a pozostałe interwencje to tak zwane miejscowe zagrożenie, czyli działania niezwiązane z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał w tym okresie średnio co 18 minut. W działania zaangażowanych było ponad 20 tysięcy podkarpackich strażaków ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Pomocy przedmedycznej udzieliliśmy ponad 300 poszkodowanym. Większość naszych interwencji to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum działań w tych przypadkach jest ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego.
1: Równolegle z realizacją zgłoszeń alarmowych funkcjonariusze prowadzili ustawowe działania prewencyjne. Nadzorowi poddano miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem obozów harcerskich. W najbliższą sobotę Jasielski Rynek znów stanie się parkietem pod gołym niebem. O najlepszą muzykę na kolejnej miejskiej potańcówce zadba DJ KB. Na uczestników czekają także quizy z nagrodami, animacje artystyczne, malowanie twarzy świecącymi farbami czy neonowe balony. To doskonała okazja, by spędzić ten letni wieczór z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Potańcówka odbędzie się od godziny 19 do 23, a już od godziny 18 czekają atrakcje artystyczne. Muzyka, lokalne tradycje i produkty regionalne. Tak zapowiada się natomiast kolejna wakacyjna niedziela w Jaśle. W godzinach od 14 do 19 na Jasielskim Rynku czekać będzie wiele atrakcji dla całych rodzin. W ramach jasielskiej sceny talentów zaprezentują się młodzi jasielscy artyści. Zwieńczeniem całego wydarzenia będzie koncert Miejskiej Orkiestry Dętej. Przez całe popołudnie będzie można odwiedzać stoiska regionalne i rękodzielnicze, prezentujące lokalne wyroby i produkty, a także wziąć udział w warsztatach ze zboża na zielną prowadzonych przez Muzeum Regionalne w Jaśle. Już w sobotę, 8 sierpnia, na Dębickim Rynku odbędzie się 4. edycja tegorocznego dębickiego jarmarku smaków, antyków i rękodzieła. W godzinach od 8 do 14 mieszkańcy oraz goście odwiedzający miasto będą mogli zapoznać się z ofertą lokalnych producentów, rzemieślników i kolekcjonerów. Dębicki jarmark smaków, antyków i rękodzieła na stałe wpisał się w kalendarz miejskich wydarzeń, promując lokalnych twórców oraz regionalnych produkty. Podczas najbliższej odsłony uczestnicy będą mogli odwiedzić stoiska oferujące świeże produkty spożywcze, regionalne przysmaki, wyroby rękodzielnicze oraz przedmioty o wartości kolekcjonerskiej i antyki. Jarmark będzie miał charakter otwarty i będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
12: Reklama.

Za nami w przeglądzie prasy Gazeta Krakowska, a przed nami Gazeta Codzienna Nowiny. Dziś w gazecie między innymi o sprawach inwestycyjnych będą też tematy społeczne.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio.
1: Czas już na gazetę codzienną nowiny. To największy projekt społecznego budownictwa dofinansowany z KPO w całej Polsce, powiedziała we wtorek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas wizyty na osiedlu mieszkaniowym w Stalowej Woli powstającym w ramach SIM. Inwestycja otrzymała 27 milionów złotych wsparcia z KPO. Realizacja drugiego etapu rozbudowy równoległej drogi kołowania na lotnisku Rzeszów-Jasionka imienia rodziny Ulmów weszła w końcową fazę. Zakończyły się wszystkie zasadnicze roboty budowlane, a obecnie prowadzone są końcowe testy systemów oraz przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do odbiorów i dopuszczenia nowej infrastruktury do użytkowania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Eksperci Krajowej Administracji Skarbowej wykryli nieprawidłowości w deklaracji podatkowej firmy z województwa podkarpackiego. Przedsiębiorca zaniżył podstawę opodatkowania o ponad 1,2 miliona złotych, a podatek VAT o ponad 100 tysięcy. Podatnik złożył już korektę i wpłacił zaległość. 43. Piesza Pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej. Grupa Stalowowolska tradycyjnie zaczęła od mszy świętej w Bazylice Kontrkatedralnej Matki Bożej Królowej Polski. Pielgrzymka trwać będzie do 12 sierpnia.

Przegląd prasy w Trend Radio za nami, a to znaczy, że domykamy kolejną godzinę naszego środowego programu. Niebawem 10, niebawem wiadomości z kraju i ze świata, a najlepsze wakacyjne przeboje gramy dla was. No, skoro mowa o wakacjach, to proszę bardzo, lato i formacja nieżywych schabów. Olek Klepacz, dalej na czasie, można śmiało tak o tym numerze mówić, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się za oknem. Miłego, pięknego, gorącego lata życzymy wszystkim tym, którzy właśnie cieszą się z upragnionego urlopu.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Karambol na S7, pięć pojazdów zderzyło się pod Krakowem. Nowe rowery miejskie zdemolowane, straty idą w dziesiątki tysięcy. Polskie kluby ruszają po Europę, pięć drużyn walczy o puchary. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karambol na krakowskiej ekspresówce na trasie S7 zderzyło się aż pięć pojazdów, w tym ciężarówka. Wschodnia obwodnica Krakowa w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana. Kierowcy stoją w ogromnych korkach. Na miejscu pracują służby. Ruch skierowano na objazdy. Pies zaatakował 3-letnie dziecko w Małopolsce. Wczoraj wieczorem w Maszkienicach koło Brzeska dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych. Nagle doszło do tragedii, mówi Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
2: Dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
1: Ugryzł bardzo dotkliwie. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń twarzy. Helikopter zabrał ją do szpitala. A policja wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dzisiaj chronimy się przed upałem. Temperatura w przeważającej części kraju przekroczy 35 stopni. Lekarze apelują, kto może, niech unika wychodzenia z domu zaraz po południu. Niektóre miasta przygotowały zraszacze wodne. Pracują w szczególnie uczęszczanych miejscach. Tak jest na przykład w Warszawie, na Placu Zamkowym, na Placu Trzech Krzyży i na Smolnej.
3: One działają w dwojaki sposób. Jeśli chodzi o zraszacz typu łuk, to jest zraszacz uruchamiany na przycisk. W przypadku zraszaczy w kształcie latarni, to są zraszacze, które są ustawiane na to, by się uruchomić, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni.
1: Mówi rzeczniczka prasowa wodociągów warszawskich Jolanta Maniszewska. W śródmieściu Warszawy stanęło 30 zraszaczy.
4: Nie próbowaliśmy, ale niewykluczone, że skorzystamy.
5: Bardzo dobry pomysł, jak najbardziej.
6: Pan z hulajnogą spokojnie w tej kurtynie, to chyba dobry sposób, żeby przeżyć dzisiaj.
4: Idealny.
1: Mówią walczący z upałami warszawiacy. Nowe rowery miejskie miały służyć mieszkańcom Bydgoszczy. Nic z tego, zostały już zniszczone przez wandali. Zdemolowali oni blokady na tylnym kole i moduł GPS. Prawdopodobnie ktoś chciał je ukraść, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich, która ma apel do mieszkańców.
7: Aby zwracali uwagę na podejrzane zachowania i zgłaszali je odpowiednim służbom. Rowery mają służyć wszystkim, warto zatem zadbać o ich stan.
1: Nowe rowery działały ledwie dwa tygodnie. Straty wyceniono na 30 tysięcy złotych. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
1: Ministerstwo cyfryzacji zapewnia, wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. Pięć polskich zespołów piłkarskich zagrało awans do decydującej rundy eliminacji europejskiej pucharów. Pierwszy do boju wyjdzie Górnik Zabrze. Już dziś wieczorem zagra na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt. To Liga Europy. A pozostali grają jutro. Lech Poznań, Klaskiwik, Wyspy Owcze, Jagiellonia, Rangers FC, Raków, Hammarby i GKS Hapoel Tel Awiw.
9: Wybrał sobie termin urlopowania na ten bieżący tydzień, ten może być szczęśliwy, jeśli uwielbia takie gorące dni i wcale nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby poczuć moc letnich właśnie dni. Dzisiaj też ponad 40 stopni Celsjusza może pojawić się na termometrach Krosna, Gorlic, Tarnowa, Rzeszowa czy Sanoka. Do 40 km na godzinę w porywach wiatr powieje z południowego zachodu, ciśnienie 1011 hektopaskali. No i ta środa upłynie nam bez opadów. Biometr mamy niekorzystny.
10: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w Ache w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ache.lodz.pl/jaslo.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Castorama!
15: Teoria i praktyka.
16: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
15: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
9: Godzina 10 z minutami, a więc wracamy do Was po krótkiej przerwie na informacje, na prognozę pogody. No i jak spoglądam na termometry, oj, absolutnie, czerwiec i lipiec wysiadają przy tym, co czeka nas właśnie dzisiaj i jutro. Tak, Podkarpacie i Małopolska staną się prawdziwym biegunem ciepła. Prognozy mówią nawet o przekroczeniu 40 stopni Celsjusza i to, uwaga, w cieniu. To nie są żarty, to już nie jest przyjemna pogoda na plażowaniu. Tylko ekstremalny upał dla niektórych. Dlatego też dzisiaj do godziny 11 bierzemy na warsztat praktyczne, sprawdzone i czasem nieoczywiste sposoby na to, jak przeżyć te właśnie upalne dni. Zostawcie otwarte okna, znaczy nie w domu, okna w radiu. I słuchajcie uważnie, bo zdradzimy kilka patentów, których moglibyście może nie znać. A jak zawsze zachęcam Was do tego, abyście interaktywnie włączyli się w naszą rozmowę. Do 11 jeszcze poranek Trendy Start. Łukasz Michtal, pozdrawiam. Ta-da.

0: Jest piąty dzień sierpnia, a my w naszym porannym gorącym pasmie cały czas jesteśmy razem z wami. Atmosfera na zewnątrz jest tak gorąca, że termometry powoli proszą o litość, a żar na Podkarpaciu i w Małopolsce leje się z nieba. Dzisiaj trendy hit dnia to utwór, który idealnie pasuje do tego, co dzieje się za oknem. Chociaż przy nim poziom energii podobno skacze jeszcze wyżej. Zatem przed wami Norbi i utwór, bez którego żadne polskie radio po prostu nie ma prawa się udać. Kobiety są gorące. Przebój na upalną środę.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit. Dnia.

0: Radio z wami na wakacjach. Reklama.
1: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia Stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Słowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
2: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Słuchacie Trend Radia, a u nas robi się coraz gorącej. Piosenka, która dzisiaj pojawiła się w Trendy Hicie Dnia, też nawiązuje do wakacyjnych właśnie ciepłych dni. No ale my dzisiaj w tym czasie zajmujemy się przede wszystkim, jak przetrwać te wysokie temperatury. I chociażby mamy kilka cennych uwag, które też pragniemy wam przekazać. Jak pisze Ania z Mielca, ciągłe picie lodowatej wody ciurkiem wcale nie jest najlepszym pomysłem w taki dzień jak dzisiaj. Organizm dostaje wtedy szoku termicznego i zaczyna się jeszcze bardziej pocić, żeby podnieść temperaturę. Zatem uwaga, co pić? Po pierwsze, woda o temperaturze pokojowej lub lekko ciepła. I tak robią mieszkańcy Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Druga propozycja to ciepła mięta lub zielona herbata. Stymulują receptory zimna w przewodnikach pokarmowych. Kolejna cenna informacja, jeśli chodzi o dobre nawadnianie się, to szczypta soli do wody lub plasterek cytryny i odrobina miodu. Te z kolei zapobiegają wypłukiwaniu elektrolitów. No a ja zapytam, co z lodami? Zjedzone w pośpiechu dadzą podobno chwilową ulgę, ale żołądek zużyje masę energii na ich ogrzanie. Zatem, no, pijmy mądrze. A za chwilę o tym, jak zamienić mieszkanie w chłodny bunkier.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę po godzinie 20 policjanci ruchu drogowego z krośnieńskiej komendy zauważyli mężczyznę, który na ulicy Podkarpackiej w Krośnie jechał motocyklem marki Yamaha na jednym kole. Kierujący jednośladem stworzył zagrożenie dla siebie oraz innych użytkowników drogi. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej brawurowo jadącego motocyklistę. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Brzozowscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na drodze powiatowej w Haczowie. Kierujący pojazdem marki Opel stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w betonowe ogrodzenie posesji. Kierujący z obrażeniami trafił do szpitala. Wyjaśnia starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Jak ustalili policjanci, kierujący Oplem, 33-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, jadąc od Jabłonicy Polskiej w kierunku Haczowa, zjechał na prawe pobocze, a następnie uderzył w betonowe ogrodzenie posesji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną utraty panowania nad pojazdem było najprawdopodobniej zaśnięcie mężczyzny za kierownicą. Mundurowi zbadali trzeźwość kierującego. Był trzeźwy. W wyniku zdarzenia 33-latek doznał obrażeń i trafił do szpitala w Krośnie.
1: W pojeździe wraz z kierującym podróżowała 28-letnia kobieta oraz roczne dziecko. Na szczęście nie odnieśli żadnych obrażeń. Gmina Ropa otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej za wodą w Ropie. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi gminnej od Kładki na rzece Ropa na granicy z Szymbarkiem w kierunku centrum miejscowości wraz z przebudową skrzyżowania, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
3: Przystępujemy do pierwszego etapu realizacji dużej inwestycji, bo cała jest oszacowana na około 19 milionów złotych. W tej chwili robimy 1/3 i mamy nadzieję, że również z tego funduszu pozyskamy środki w latach 2028-2029. Będzie przebudowywana droga, będzie budowany chodnik pieszo-rowerowy, również powstaną nowoczesne kanały technologiczne. W ogóle ten ciąg drogowy i ciąg rowerowo-pieszy nawiązuje do połączenia naszej gminy z gminą Gorlice, do tego, abyśmy mogli ścieżką pieszo-rowerową dojechać w zasadzie od Gorlic poprzez Szymbark aż do tutaj do siedziby naszej gminy, a w przyszłości chcemy ten ruch skierować w kierunku Klinkówki.
1: Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3,4 miliona złotych. W poniedziałek, 10 sierpnia w Gorlicach zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej zmiany organizacji ruchu w obrębie ulicy Konstantego Laskowskiego i Krakowskiej. Fragment ulicy Laskowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krakowską do skrzyżowania z ulicą Pułaskiego zostanie zamknięty dla ruchu. Dodatkowo na skrzyżowaniu ulicy Laskowskiego i Krakowskiej mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Sierpień w domku w Tarnowie upłynie pod znakiem aktywności fizycznej. Organizatorzy zapraszają na bezpłatne zajęcia ruchowe, które będą odbywać się przez cały miesiąc. Nie obowiązują zapisy, wystarczy przyjść w wygodnym stroju i zabrać ze sobą akcesoria potrzebne do wybranej aktywności. Zajęcia są prowadzone wewnątrz budynku Domu Kultury Westerplatte, a przy sprzyjającej pogodzie lub większej liczbie uczestników także na świeżym powietrzu. W każdy poniedziałek o godzinie 17 odbywają się zajęcia Zdrowy Kręgosłup. To propozycja dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Zajęcia zaplanowano na 10, 17, 24 i 31 sierpnia. Z kolei w każdą środę sierpnia o godzinie 10 można wziąć udział w zumbie. To energetyczne zajęcie łączące taniec z elementami treningu funkcjonalnego przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Spotkania odbędą się 5, 12, 19 i 26 sierpnia.

0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889-788-870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/ukośnik.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
3: Reklama. Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
4: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
3: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
4: Wy, ja, my.
3: Trendy, brzmienie dla ciebie.

W deszczowe i upalne dni razem z wami jest Trend Radio. Dzisiaj właśnie upały w Małopolsce i na Podkarpaciu dają się we znaki. No a jeśli nie macie klimatyzacji, wasz dom po kilku godzinach takiego właśnie żaru staje się piekarnikiem. Jak temu zapobiec? Podobno o świcie lub jeszcze w nocy zamknijcie i szczelnie zasłońcie okna po stronie wschodniej i południowej. Rolety, żaluzje, a najlepiej grube zasłony. Podobno sprawdzają się całkiem nieźle. Jeśli macie rolety zewnętrzne, opuśćcie je całkowicie. Blokowanie promieni przed szybą daje 80% skuteczności, podczas gdy wewnętrzne rolety nagrzewają się i z kolei oddają ciepło do środka. Jeśli chodzi o wietrzenie naszych mieszkań i domów, podobno tylko i wyłącznie w nocy i wczesnym rankiem, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej tej w domu. Podobno prosty trik to też wiatrak. Warto postawić przed nim miskę z lodem lub zamrożoną butelkę wody. Wiatrak nie będzie wtedy mieszał tylko gorącego powietrza, ale stworzy przyjemną, chłodną bryzę.

0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Reklama.
1: Trendy radio.

Trendy Radio. Zbliża się godzina 11, piąty dzień sierpnia, ponad 40 stopni na południowo-wschodniej mapie Polski dzisiaj mówią prognozy pogody. No a co robimy nie tak, gdy dopada nas żar z nieba? Właśnie na ostatnie proste jeszcze podpowiadamy, że na przykład zimny prysznic jest błędem. Otóż gwałtowne schłodzenie ciała sprawia, że naczynia krwionośne się obkurczają, zatrzymując ciepło wewnątrz organizmu. Jaki efekt po wyjściu z łazienki będzie wam dwa razy goręcej. Zatem wybierajcie letnią wodę. Dzisiaj też odstawiamy mocną kofeinę i napoje wysokoprocentowe, bo właśnie dzisiaj i jutro lepiej je ograniczyć. Podobno, a raczej niepodobno, odwadniają, a kofeina dodatkowo podnosi ciśnienie. No i na koniec coś o jedzeniu. Omijamy szerokim łukiem ciężkie jedzenie. Trawienie tłustych potraw to dla organizmu ogromny wysiłek metaboliczny, który generuje dodatkowo ciepło od wewnątrz. Dzisiaj zatem stawiamy na arbuzy, ogórki i letnie chłodniki. Więc jeśli nie macie pomysłu na dzisiejszy obiad, to chłodnik ogórkowy albo z buraczków czerwonych, no myślę, że

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
1: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo. Chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
1: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
4: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
5: Za darmo.
4: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
1: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła

0: też kluczyki od auta, nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali, wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
1: Tam też będzie obecny i Detal i to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
2: Podkarpackie oraz małopolskie niebo dzisiaj piękne, bezchmurne, a temperatury no iście letnie, iście wakacyjne. Dzisiaj chociażby w Krośnie, Gorlicach, Tarnowie, Rzeszowie, Lesku czy Sanoku termometry przekroczą 40 stopni Celsjusza. W nocy temperatury powyżej 20 kresek, ciśnienie 1011 hektopaskali. No i generalnie dzień zapowiada nam się upalny, biometr niekorzystny. Pogoda po 11 już przedstawiona, to już też czas, kiedy mówię wam tradycyjnie do usłyszenia. W imieniu naszej całej porannej redakcji życzę miłego dnia i zapraszam jutro tuż po 6. Łukasz Michtal, do usłyszenia, cześć.
3: Reklama.
4: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Reklama. 90 w 60.

0: 90
1: dla was.
2: Siemaneczko,
1: koteczki. Słuchajcie, niektórzy wracają teraz z nadmorza. Pozdrawiamy was bardzo gorąco i dziękujemy, że jesteśmy w waszych radioodbiornikach.
2: No pewnie, cieszymy się,
1: bardzo
2: że tak
1: się cieszymy.
2: Korzystacie.
1: Bardzo się cieszymy, mało tego, że się cieszymy. Anka to chyba cieszyłaby się wracając i słysząc swoje ulubione hity, nie?
2: No nie? No pewnie, tak. Jeszcze mamy naprawdę super kawałki do 90.
1: I takie hity będziemy wam przedstawiać właśnie teraz. Voila! Startuje program 90 godziny. Dzień dobry, tu
2: hej,
1: Ania.
2: I Marcin.
1: Dobry wieczór.
2: No jak, jest dobry dzień.
1: Ale mówię, że kawałki takie.
2: A dobra, wieczorowe. No niech będzie.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Sześciosy dla ciebie.
1: Zaczynamy. Fast for you, blame it on the sun.
2: Przypominam, 90 godzinę to wielkie hity, które, no właśnie, kolwiek jesteście, czy wracacie z jakichś podróży dalekich bądź bliskich, no to
1: możecie
2: takie
1: też
2: przeboje.
1: Pisać i czekamy na wiadomości od was związane z tym,
2: a
1: co
2: jaką wiadomość chciałabyś dostać, moja droga? Proszę, proszę.
1: Że wygrałam w totkę.
2: A ile?
1: A banie.
2: I co jeszcze?
1: No i do tego jeszcze wygrałam samochód i
2: jakbyś wygrała banie, to wiesz, że pierwszy jestem, że pożycz.
1: A
2: pożycz.
1: Ja bym ci dała, Marcin.
2: Tak, pożycz, a ja?
1: No, tak by było.
2: Tak by było.
1: Jak mewy.
2: Oczywiście.
1: Nie?
2: Pożycz.
1: No to pożyczyłabym.

0: Unlimited i Never Surrender.
1: Tak, holenderska grupa, wykonująca szeroko pojętą muzykę eurodance'ową. Styl eurodance w ogóle był bardzo znany już pod koniec lat 90., ale nie przekuty w sukces po 90. Już to się zmieniło.
0: Zmieniło.
1: Myślę, nawet jestem pewien, że wszyscy, którzy lubią eurodance'owe kawałki, to są ludzie pogodni. Słoneczni.
0: Ja tak uważam, tak? No, pewnie, tak. Pewnie, Marcinie.

0: trendy z tobą i dla ciebie.
1: DJ Bobo, Somebody Dance With Me, utwór, który no tak naprawdę opanował już jakiś czas temu naszą antenę.
2: Ja powiem tak, pamiętam DJ-a Bobo, kiedy zaczynał jeszcze, ale absolutnie zaczynał, to były początki jego kariery i człowiek potrafił na winylach, czyli po prostu takich analogowych krążkach, na których są wyżłobione oczywiście ścieżki dźwiękowe, grać z przejściami, z różnymi efektami, to było tak efektowne, że
1: robiło tak zwany efekt wow.
2: Tak, i występował też na właśnie takich no, w zasadzie zawodach DJ-skich. To mi bardzo utkwiło, że ten człowiek po prostu zna się na muzyce, zna się na samplach, no i przekuł to później w sukces, wielki sukces w latach 90. Chyba każdy zna tego szwajcarskiego disc jockeya, który oczywiście zasłynął hitem, między innymi tym, który zagramy teraz, ale się rozgadałem. No Somebody właśnie. Dance With Me.
1: Ja już się sama, Marcin, wyłączyłam.

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: The Beach Boys, Kokomo.
2: Kokomo? Znasz ten numer?
1: No pewnie.
2: A taki trochę w rock and roll?
1: A możemy pójść, ten zespół tak miał. Troszeczkę tak, ale no, pop, czasem rock, idziemy w tępstwa.

0: Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel wraz z grupą parlamentarzystów złożył wizytę w Krośnie. Wizyta była poświęcona projektom realizowanym przy udziale ministerstwa, a także sprawom społecznym.

0: poseł Joanna Frydrych.
1: Przede wszystkim odwiedzamy te miejsca, w których zostały zainwestowane publiczne pieniądze z Ministerstwa Kultury, ale również też tam, gdzie powstały żłobki. Chcielibyśmy oczywiście wszędzie być, ale ze względów czasowych, ograniczonego czasu moich kolegów i pana ministra, nie jesteśmy w stanie. Natomiast drugi cel tej wizyty to jest taki, że też spotykamy się z samorządowcami, organizacjami pozarządowymi, z którymi rozmawiamy i które mówią, jakie są jeszcze potrzeby.
0: Staramy się dostosować nasze działania do potrzeb lokalnej społeczności oraz współczesnych wyzwań, powiedział Maciej Wróbel.
2: Bo przyjęliśmy sobie za cel decentralizację w wydawaniu środków publicznych, co dzisiaj także mieliśmy okazję zobaczyć. Staramy się bardzo, aby programy ministerialne, które każdego roku jesienią są ogłaszane, trafiały do jak najmniejszych miejscowości, żeby móc wyrównywać szanse pomiędzy tymi miejscowościami, a wszystkimi beneficjentami kultury z dużych ośrodków miejskich. W tym roku to jest kwota ponad 560 milionów złotych, ale w roku przyszłym to będzie prawie 50 milionów złotych więcej. Dlatego też bezcenne są rozmowy z dyrektorami samorządowych instytucji kultury, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, ale także z parlamentarzystami o tym, jakie są potrzeby. Jedną z takich potrzeb, którą podczas konsultacji, które przeprowadzamy każdego lata, rok temu, była konieczność utworzenia nowoczesnych pracowni multimedialnych Świetlik dla dzieci i młodzieży, ale także dla seniorów.
0: Delegacja odwiedziła także inne miasta i miejscowości na Podkarpaciu.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
0: Południe Europy walczy z pożarami, a w Polsce kolejne tygodnie przynoszą rekordowo wysokie temperatury. Z badania More in Common wynika, że blisko 60% z nas wyraźnie odczuwa narastające fale upałów. Mówi Jacek Engel z koalicji Ratujmy Rzeki.
4: Jednym ze skutków zmian klimatu jest brak wody w rzekach. Jak popatrzymy na mapę rzek polskich, to widzimy, że większość z nich ma w tej chwili stan niski, czyli poniżej średniego. Wiele odcinków rzek ma stan ekstremalnie niski, taki, który nie był nigdy notowany. I dotyczy to nie tylko małych rzeczek, ale również takich rzek jak Wieprz czy Środkowa Warta. To oczywiście ma swoje negatywne skutki i dla ludzi, i dla gospodarki. Wiele ujęć wody pitnej w dalszym ciągu korzysta z rzek, no i jak tej wody w rzekach brakuje, to brakuje również wody w kranie. Również jeśli pomyślimy o elektrowniach i elektrociepłowniach, które systemy chłodzenia opierają na wodach rzek, no to widzimy, że jeżeli wody brakuje albo jest mocno w rzece podgrzana, to te otwarte systemy, które w tej chwili są w większości elektrowni, elektrociepłowni, są niewydolne.
0: Na ten trend nakłada się naturalna zmienność klimatu. Jednym z jej elementów jest El Niño, okresowe ocieplenie wód powierzchniowych środkowego i wschodniego Pacyfiku, pojawiające się średnio co kilka lat. Polacy odczują wpływ El Niño przede wszystkim w cenach żywności. Susze występujące w strefie tropikalnej ograniczają zbiory wielu upraw i podbijają światowe ceny, między innymi ryżu, kawy, cukru czy oleju palmowego. W związku z trwającymi upałami w Tarnowie pojawiły się kurtyny wodne i słupki zraszające. Wysokie temperatury sięgające powyżej 30 stopni Celsjusza mają się utrzymywać do czwartku, 6 sierpnia. W centrum miasta, a dokładnie na rynku, ustawiono dwa słupki zraszające. Kurtyna wodna, która ma przynieść ochłodę przechodniom, znajduje się na placu Sobieskiego. Natomiast ostatnie urządzenie podłączono w Parku Strzeleckim w pobliżu Placu Zabaw.
5: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłka.

0: Kosolewita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
3: Reklama. Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
4: Są takie grupy, które no, w zasadzie zrobiły bardzo dużą karierę poprzez parkiet. Wiecie, że jak to jest. Coś, co na parkiecie daje efekt, no to
5: no
4: później
5: tak,
4: daje efekt całościowy, nie?
5: Jest
4: całościowy. Tak. No i teraz zdecydowanie można to powiedzieć o Solid Bass. Kawałki takie jak właśnie Push It, na przykład Stay With Me, Set Me Free. To były takie hity,
5: które
4: bardzo mocno chwytały za nogi.
5: No tak.
4: Jak cię chwycił za nogi taki kawałek, to cię nie mógł opuścić, a ze względu na to, że lubisz wirować...
5: ciężko wytrzeć mnie z parkietu.
4: Tak, a w ogóle ty bardzo wirujesz ładnie na parkiecie, chciałam ci powiedzieć.
5: No tak, ja potrafię miotełkę.
4: Co ty opowiadasz, tak? Nie potrafisz.
5: Marcin, nie każ mi teraz to udowadniać,
4: serio. Nie, dopiero umyłaś włosy.
5: No właśnie.
4: No to jak, znowu będziesz miała...
5: Ty zauważyłeś?
4: No tak.
5: Słyszycie?
6: Ube!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: What is love?
2: Dawno nie było naszej
1: rezydencji. Drogi
2: rezydent.
1: Panie Marcinie Rogalo, człowieku z wojska, człowieku, któremu nie jest obce zimno, ciepło, kamasze, przechodzenie przez różnego rodzaju ciemne zakamarki właśnie takich bojowych komponentów i myślę, że ty właśnie ukształtowałeś się poprzez lata 90., lata 80. na człowieka takiego hardego, nie?
2: No nie.
1: Człowieka, który nic się nie boi i nic go nie boli.
2: No.
1: Ja pytam się, co cię boli? Mówi nic.
2: Mówił mi ostatnio, że ucho.
1: Które ucho?
2: No właśnie, nie pamiętam. Ale już jest okej, już jest okej.
1: No właśnie, człowiek ze stali, Marcin Rogala i jego największy hit, What is Love, już tak teraz jest. Na antenie Trend Radia,
2: no,
1: rola głównych też Hathaway, czyli twórca tego przeboju, oczywiście, no, w zasadzie wykonawca. What is-

0: A wyjątkowe tak w zasadzie zdarzenie w roku 98. No, wszyscy zaś przed mikrofonem, czy wizorem, no, mikrofon. Tak,
1: widzę, Marcin,
0: no właśnie,
1: słyszę.
0: Bo w 1988 na podfestiwal, tak, wystąpił zespół Era.
1: Uuu,
0: 98, tak.
1: I to był jedyny
0: mega
1: raz, wiesz?
0: Tak, jedyny raz, ale to wtedy za sprawą oczywiście Amenon. Tak, to była strasznie popularna, słuchajcie, grupa, a przede wszystkim ich stroje, ich w ogóle taki
1: no
0: układ
1: tak,
0: taneczny.
1: No dokładnie.
0: No i ta brunetka. I to wszystko robiło taki piękny, oj, słuchajcie, klimat. Wszyscy, którzy tam byli, no to pewnie teraz nas słuchają, ci, którzy oczywiście wybrali się
1: no
0: do Sopotu, bo to było
1: wyjątkowe wydarzenie.
0: Częsta trasa, słuchaj, no to chyba sierpień był, prawda?
1: Sierpień,
0: no
1: tak.
0: No właśnie, sierpień 90. No tak, festiwal oczywiście w Sopocie.
1: Dlatego teraz zagramy Era Divano.
0: I nie Divano, nie Divano, Ameno,
1: a dobrze. Ameno też może być.
0: No,
1: dobra.
0: Ludzie, amen. Tylko no,
1: dobra,
0: Ameno.
1: Dobra, Marcinie, no to już.
0: Ameno.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Albano, Romina Power, tu Soltan, to tu.
2: No,
1: tu jeszcze nie byliśmy.
2: Ale tu jest takie połączenie, słuchajcie, muzyki włoskiej i też amerykańskich rytmów, duet...

0: który od 75 roku, no, fajnie się zgrał ze sobą. Jego oczywiście wielkimi przebojami jest ich więcej, no ale właśnie ten, który zagramy teraz, to jest ten z tych takich przebojów bardzo rdzennych,
1: mega, mega podarnych, szczególnie w Polsce. No to no co, właśnie. Lecimy, Marcinie?
0: Oczywiście, że tak.

0: Dzięki, hej. Moi drodzy, co tam, droga? Ty już baj.
1: A nie, ja zostałem.
0: Baj, test, da, dobranoc się.
1: No tak, a dobra, Marcin, no baj. Musiał swoje 5 groszy dołożyć. No, dziecko, słyszy pani? Słyszy, no,
0: tak,
1: pani?
0: Co pani słyszy? Pani pan mówi, żeby po kostkach kopać. No jak? Tak. Kogo? Gdzie?
1: Marcin, ciebie.
0: Tak? No. Mnie kopać po kostkach?
1: Kopiemy Marcina po kostce.
0: Dobra, słuchajcie, dziękujemy serdecznie za dzisiaj. Teraz z tras, oczywiście północnej, bo południowej. Mowa oczywiście o wakacjach.
1: Jesteście.
0: To piszcie do nas, bo jesteśmy bardzo ci. Co tam u was na wakacjach? A otwierając kolejnego maila, bo pewnie Ania jeszcze otworzy nie jego,
1: no
0: dzisiaj.
1: Ba.
0: Mamy informację od pani Agaty, która napisała do nas z Kołobrzegu. No pięknie udał się jej ten wypad, słuchaj, bo była w ubiegłym tygodniu. O, na całego. Ale mimo wszystko jest bardzo zadowolona, bo nad polskim morzem, wiesz, taki upał to jest laryt.
1: No nie,
0: oczywiście
1: bez wiatru.
0: Chyba ta pogoda, tymczasy i w ogóle klimat sprzyja właśnie zdecydowanie takim, wiesz, wypadom wakacyjnym
1: na
0: Bałtyk.
1: Uważam.
0: Oczywiście.
1: Płyniemy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prawie 40 na termometrach, tak będzie dziś. Nikt nie zatrzymał się do auta po wypadku, drogowcy publikują nagranie. Problemy na lotnisku w Lipsku w Niemczech z powodu drona. Dorota Werdecka, dzień dobry. Przed nami kulminacja fali upałów. Termometry w wielu częściach kraju pokażą dziś ponad 35 stopni. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie, gdzie służby nie wykluczają nawet 40 stopni Celsjusza. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Małopolska, Podkarpacie, Mazowsze, Lubelszczyzna i ziemia łódzka. To tu warunki mają być dziś najtrudniejsze. I nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie. Podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
2: Miejscami mogą występować gwałtowne burze.
3: Po południu i wieczorem burze już będą rozwijać się w zachodniej Polsce. Stopniowo będą przemieszczać się w kierunku centrum. Mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem, gradem i porwistym wiatrem.
2: Upały zaczną ustępować w piątek.
1: I w Polsce mogą w tych dniach bić kolejne rekordy niskiego poziomu wody. Na większości obszaru naszego kraju obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej. Mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
4: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości, bo tej wody płynie mniej, więc automatycznie jakość wody spada. Będziemy musieli ograniczać transport, komunikację i prom.
1: Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują m.in. w centralnej i południowo-wschodniej oraz wschodniej Polsce. Kilkudziesięciu kierowców przejechało obojętnie obok miejsca wypadku, nie upewniając się, czy nie potrzebuje pomocy po tym, jak auto uderzyło w barierę i dachowało. To sytuacja z autostrady A1 w województwie łódzkim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie z tej sytuacji, by przypomnieć, że zatrzymanie się i udzielenie pomocy to obowiązek, mówi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDKiA.
5: Pokazujemy rzeczywiste zdarzenia, ponieważ właśnie takie przykłady najmocniej przemy do wyobraźni.
1: Z pomocą ostatecznie ruszyło trzech kierowców. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Stało się to w nocy w pobliżu lotniska w Niemczech na wysokości 400 metrów, 6 kilometrów od Lipska. Maszyna wylądowała w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. A wcześniej, też ostatniej nocy, lotnisko w Lipsku wstrzymało operację po tym, jak na płycie lotniska znaleziono drona z zapalnikiem, pisze Bild. Śledczy mieli go uznać za potencjalny ładunek wybuchowy. Jedna z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie Tatr zamknięta. Szlak na Wrota Chałubińskiego jest w remoncie. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie omijać zakazów, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
6: Prosimy, apelujemy do turystów, żeby nie wybierali się w tamten rejon. Szlak jest oficjalnie zamknięty, ale wiemy, że nieporni starają się gdzieś tam iść. Przeszkadzają tym samym robotnikom, którzy wykonują swoją pracę.
1: Trasa będzie zamknięta do odwołania.

0: Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Jutro no równie upalnie, bo 40 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek równie gorący, 30 stopni, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu, również burze.
1: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na ciebie.
1: Reklama.

0: na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
2: Hello, hello, dzień dobry, Rasek. No, dzisiaj też grzeje, także no, kto może, niech korzysta z pięknej pogody. Ale jeżeli mam tu osoby, które takich upałów nie lubią albo źle to znoszą, to pamiętajcie, żeby też odpowiednio się nawadniać, jak najwięcej, no, przesiadywać w pomieszczeniach, no i dziubasy, no, chyba pora opatrzyć się w fajny wiatrak, no. Ja polecam, bardzo przyjemna sprawa, no i wiadomo, trochę ochłody zawsze przyniesie ukojenie. A już teraz zapraszam serdecznie do udziału w programie 7148 trendy. I to, co macie do przekazania.

Pozdrawiam cieplutko, a może dziś chłodno. Dziewczyny ze sklepu w Gorlicach, proszę o piosenkę Zenka, mandacik od Romka. No, dzisiaj jest naprawdę piekarnik potężny, także dziubasy, dbajcie o siebie i jak kto może, no lepiej chyba w tych szczytowych godzinach z domu za bardzo nie wychodzić. Oczywiście, jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić dla ochłody, no nie wiem, bo taki utwór gorący, że może być różnie.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia Stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
0: Reklama.
3: Trend Radio. Przepis na dobry dzień.
4: Wyrazy uznania dla pana elektryka Marcina, który poprawia fuszerkę po swoich kolegach po fachu w moim domu. Jak to jest podłączone, to nikt nie wie. Jaka piosenka dobra przy elektryce, nie wiem.
5: Teraz my, takiego Janicka. Pozdrawiam Paulina.
4: Oj, pani Paulinko.
5: No widzę, że trochę nerwów na pewno było, ale za to już... Pan Marcin poprawi, no i będzie dobrze. No czasem też takie sytuacje się zdarzają, ale no szybko pani to odkryła. No detektyw dobry.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Gorące życzenia urodzinowe dla Piotrusia od Klaudii. Piosenka Her Way, What is Love. Piotrku, dużo, dużo zdrowia dla ciebie. Uśmiechu, pogodę zamówioną na urodziny już masz. No to kminie jeszcze czego trzeba. Dobrej muzy z Trendy Radiem. Oj tak, Klaudia, pozdrawiamy również.

0: No, w sumie to jest dobry pomysł. Jak będą takie upały, to może zacznijmy pomarańcze albo banany hodować. Summer is magic. No,
1: ma to sens. No i jaki to byłby dobry biznes? No, trzeba pomyśleć chyba.
0: Play.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj w miejscowości Sanoczek w powiecie sanockim doszło do groźnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Alfa Romeo jechał w kierunku Krosna i nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku jezdni stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał z drogi i doprowadził do dachowania samochodu. Badanie wykazało, że kierowca był trzeźwy. Łącznie autem podróżowały 4 osoby. 3 z nich odniosły obrażenia, zostały przetransportowane do szpitala. Z uwagi na podejrzenie poważnych obrażeń u jednego z uczestników wypadku na miejsce zadysponowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Pierwsza połowa okresu wakacyjnego przyniosła znaczący wzrost liczby interwencji służb ratunkowych w regionie. Działania operacyjne podkarpackich strażaków były determinowane głównie przez usuwanie skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz obsługę zdarzeń w ruchu drogowym, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Pierwszy miesiąc wakacji to był dla podkarpackich strażaków bardzo intensywny czas pracy. Do pomocy wzywani byliśmy ponad 2400 razy, ponad 400 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, a pozostałe interwencje to tzw. miejscowe zagrożenie, czyli działania niezwiązane z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał w tym okresie średnio co 18 minut. W działania zaangażowanych było ponad 20 tysięcy podkarpackich strażaków ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Pomocy przedmedycznej udzieliliśmy ponad 300 poszkodowanym. Większość naszych interwencji to tzw. miejscowe zagrożenia. Spektrum działań w tych przypadkach jest ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego.
1: Równolegle z realizacją zgłoszeń alarmowych funkcjonariusze prowadzili ustawowe działania prewencyjne. Nadzorowi poddano miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem obozów harcerskich. Okres wakacyjny w pełni. Wielu z nas pewnie ten czas spędzi poza domem, organizując wypoczynek w wielu malowniczych miejscach naszego kraju. Niektórzy z pewnością wybiorą się także na górskie szlaki. Jak zatem przygotować się do takiej wyprawy, by się w górach nie zgubić? Mówi Gustaw Janas, rzecznik prasowy Gorlickiej Policji.
3: Przede wszystkim odpowiednie ubranie. Może się okazać, że będziemy musieli spędzić nieco więcej czasu w lesie. Jakieś jedzenie i oczywiście bardzo ważnym jest też telefon komórkowy, którym możemy ewentualnie wezwać pomoc w razie jakiejś właśnie sytuacji alarmowej. Trzeba także się dobrze zapoznać z planowaną trasą przejścia, aby właśnie nie dopuścić do sytuacji, że gdzieś się zgubimy w jakimś nieznanym terenie, a przy okazji, gdy będziemy chcieli skorzystać z telefonu, okaże się, że jest nienaładowana bateria, więc musimy o tych elementach przed wyjściem w góry pamiętać.
1: Ponadto wychodząc w góry należy pamiętać, aby o planowanej trasie oraz orientacyjnej godzinie zakończenia wycieczki powiadomić osoby najbliższe lub obsługę schroniska czy ośrodka wczasowego, w którym przebywamy. W najbliższą sobotę Jasielski Rynek znów stanie się parkietem pod gołym niebem. O najlepszą muzykę na kolejnej miejskiej potańcówce zadba DJ KB. Na uczestników czekają także quizy z nagrodami, animacje artystyczne, malowanie twarzy świecącymi farbami czy neonowe balony. To doskonała okazja, by spędzić ten letni wieczór z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Potańcówka odbędzie się od godziny 19 do 23, a już od godziny 18 czekają atrakcje artystyczne. Muzyka, lokalne tradycje i produkty regionalne. Tak zapowiada się natomiast kolejna wakacyjna niedziela w Jaśle. W godzinach od 14 do 19 na Jasielskim Rynku czekać będzie wiele atrakcji dla całych rodzin. W ramach jasielskiej sceny talentów zaprezentują się młodzi jasielscy artyści. Zwieńczeniem całego wydarzenia będzie koncert Miejskiej Orkiestry Dętej. Przez całe popołudnie będzie można odwiedzać stoiska regionalne i rękodzielnicze, prezentujące lokalne wyroby i produkty, a także wziąć udział w warsztatach ze zboża na zielną prowadzonych przez Muzeum Regionalne w Jaśle.
0: Reklama.
4: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257 WMW Motocenter, ulica 17 stycznia, Jasło.
9: Reklama.
10: Zakręć mną, zespół Sami ze specjalną dedykacją dla Jacka przesyła Lucyna, ale wakacyjny utwór nam teraz się przyszykował. No to chyba nie pozostaje mi nic innego, jak włączyć ten magiczny guzik play.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Serdeczne pozdrowienia dla Marka, naszego osiołka, który kosi trawę w taki upał. Marku, no to chyba dziewuchy mają rację. No ale z drugiej strony ktoś to musi zrobić, no ale w taki upał, Marek, ja mam nadzieję, że odpowiednio się nawadniasz i na pewno masz czapkę z daszkiem na głowie. No i okulary słoneczne, przeciwsłoneczne, no tak, też no pasowałoby mieć. Kolejne pozdrowienia tym razem dla dziewczyn z centrum. Proszę o zagranie piosenki Baciary, szalejesz dziewczyno. Oj, dziewuchy, no to szalejemy w takim razie wszystkie.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
0: Reklama.
3: Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
4: Wszystkiego najlepszego dla szwagra Krzyśka, który wczoraj obchodził urodziny. Życzy szwagier, ale miło, no to panowie musicie się spotkać, ale czy ja wiem, czy to spotkanie nie równa się kłopoty? Oczywiście z przymrużeniem ok, bawcie się dobrze i Krzysiu, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, uśmiechu i no właśnie, wakacje to czyste szaleństwo, ale w takim pozytywnym aspekcie. Także udanej imprezy urodzinowej. Bo.

0: Didi.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Jest zarzut dla kombajnisty po wypadku, w którym zginęło dziecko. Są wyniki audytów w warszawskich szpitalach i nie są dobre. Piekielne upały w całej Polsce, niektóre urzędy pracują dziś krócej. Dorota Wertycka. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał w łowickiej prokuraturze 48-latek, który dwa dni temu, kierując kombajnem, zderzył się z jadącym hulajnogą elektryczną 11-latkiem. Dziecko zmarło. Więcej o tym Bartosz Kądziołka.
3: Do wypadku doszło w sypieniu pod Łowiczem. Kierujący nie miał wymaganego zezwolenia na przejazd, bo z uwagi na gabaryty pojazd zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. Przy skręcie w lewo, gdzie widoczność była ograniczona przez wysokie rośliny, kierujący kombajnem doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym 11-latkiem i chociaż chłopiec miał na sobie kask, to nie ochroniło go to przed urazami spowodowanymi przez ostre elementy maszyny. Mężczyzna nie przyznał się do

0: i powołał na złą widoczność. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował osprzętu maszyny, bo chciał oszczędzić czas. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Dziś premier spotka się z ministrem finansów, by rozmawiać o tym, jak obniżyć ceny paliw, a te znów rosną, bo kryzys w cieśninie Ormus wywołany interwencją amerykańską w Iraku nie kończy się, choć jak zauważa Donald Tusk.
2: My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział tym razem 48 godzin. No, dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana.
1: Premier zapowiada jednak choć częściowe ulżenie kierowcom, podobne do programu CPN z początku lata, przynajmniej na koniec tych wakacji. Pięciodniowy dyżur, podwójne płace i stanowisko widmo, tak funkcjonował Szpital Południowy w Warszawie. Władze stolicy przedstawiły wyniki miejskiego audytu. Ogłosił je prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
3: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu.
1: Raport zawiera 44 zalecenia naprawcze. Część z nich została już wcielona w życie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy, jak prognozuje IMGW. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu termometry pokażą nawet 40 stopni, a termometry niemal w całej Polsce pokazują dziś powyżej 35 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwach świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak dany urząd pracuje. Dwa nowe gatunki ptaków pojawiły się w zoo we Wrocławiu. Jeden z nich to unikat w skali kraju. Chodzi o afrykańskie sułtanki, znane z tego, że sprawnie poruszają się po pływających liściach roślin wodnych, co wygląda, jakby chodziły po tafli wody. Drugi nowy gatunek we wrocławskim ogrodzie to czubacze hełmiaste. Duże ptaki naturalnie mieszkające w lasach deszczowych Ameryki Południowej, które z powodu między innymi masowej wycinki drzew tracą swoje naturalne środowisko.
4: Uf, jak gorąco, puch, jak gorąco i nie potrzeba tutaj żadnej lokomotywy. Dziś 37-38 stopni w cieniu, tyle zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy 22 stopnie, a jutro... W czwartek czeka nas powtórka z rozrywki. Chłodniej zrobi się w piątek, wtedy też spodziewajmy się opadów deszczu.
5: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama.
11: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
4: Popołudnie w środku tygodnia, wakacyjnego tygodnia, chociaż wiadomo, ci co mają wakacje albo urlop, dni tygodnia nie liczą, za chwilę będą musieli, bo wakacje się kończą. Przed nami Sophie Ellis Bextor, no i po prostu, no, po prostu Dolce Vita.

0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
0: Reklama.
2: Każdego dnia jest jakieś święto i dziś nie inaczej. Piąty dzień sierpnia to jest, uwaga, dzień bielizny. To rozumiem, to dzisiaj jest ten dzień, kiedy się zmienia na nową.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rzeszowscy policjanci przeprowadzili ponad 30 kontroli hulajnóg. Działania były związane ze zlotem młodych panów tych pojazdów, którzy ponownie chcieli zorganizować nielegalny przejazd ulicami Rzeszowa. Takie zachowanie wbrew przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla samych uczestników, jak i również innych osób, mówi komisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Wczoraj fani hulajnóg elektrycznych zaczęli gromadzić się w rejonie Centrum Handlowego na Alei Kopisto. Część z nich przemieściła się na rzeszowskie bulwary. Łącznie w mniejszych lub większych grupach zebrało się kilkadziesiąt osób na hulajnogach, aby przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom, w tym również kolejnemu nielegalnemu przejazdowi ulicami miasta. Funkcjonariusze podjęli działania zabezpieczające i kontrolne. Wylegitymowali 31 osób na hulajnogach, ujawniając 19 wykroczeń. Za popełnione 14 wykroczeń 14 osób zostało ukaranych mandatami karnymi. Pouczono 5 osób. 8 nieletnich za swoje zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym.
1: Kierujący hulajnogą w pierwszej kolejności winien korzystać z drogi dla rowerów i poruszać się z maksymalną prędkością do 20 km na godzinę. Można poruszać się ulicą tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej, a ruch na ulicy ma ograniczenie prędkości do maksymalnie 30 km na godzinę. Wtedy maksymalna prędkość na jezdni to również 20 km na godzinę. Powiat dębicki podpisał umowę na realizację projektu pod nazwą Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w ciągu ulicy Jana Pawła II w Dębicy. W ramach programu Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028 powiat dębicki otrzymał na ten cel 120 tysięcy złotych dotacji, a całkowita wartość zadania wynosi blisko 181 tysięcy złotych. Inwestycja obejmuje modernizację 3 przejść dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II w rejonie skrzyżowań z ulicą Piłsudskiego i ulicą Słoneczną. Zaplanowano m.in. wykonanie dedykowanego oświetlenia LED, montaż aktywnych znaków, oznakowania poziomego na czerwonym tle, płyt integracyjnych, poręczy drogowych oraz remont stref oczekiwania. Projekt uzupełniają działania edukacyjne dla około 600 uczniów oraz 30 seniorów, prowadzone we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dębicy i instruktorami nauki jazdy. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest do 31 grudnia. 10 sierpnia w Gorlicach zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej zmiany organizacji ruchu w obrębie ulicy Konstantego Laskowskiego i Krakowskiej. Fragment ulicy Laskowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krakowską do skrzyżowania z ulicą Pułaskiego zostanie zamknięty dla ruchu. Dodatkowo na skrzyżowaniu ulicy Laskowskiego i Krakowskiej mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Od 21 do 23 sierpnia odbędzie się Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty w Krośnie. Na klimatycznej scenie wystąpią Guzik i Hołomiej z projektem Na Ludowo, Na Jazzowo. Energetyczna fanfara awantura łącząca folk z nowoczesnym brzmieniem Zakuka oraz Touhaje, jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny folkowej. Na małej scenie zagrają kapela Lisznianie, kapela Zbierana i kapela Zrobczyckiego, a festiwal otworzą zespół tańca ludowego Pogórzanie oraz zespół śpiewaczy Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Na najmłodszych czekają spektakle Teatru Waśka, Teatru Malutki i Teatru Gracholka oraz Teatro Poranek, przygotowane przez grupę Dama Lama. Karpackie klimaty tworzą także rękodzielnicy, twórcy ludowi, artyści, rekonstruktorzy, regionalni producenci i pasjonaci, którzy przyjeżdżają do Krosna z różnych stron Karpat, przywożą ze sobą smaki, zapachy, opowieści, dawne rzemiosło i tradycje, dzieląc się tym, co od pokoleń buduje tożsamość pogranicza.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
8: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
9: Reklama.

0: Zauważyliście, że w ostatnich dniach jest jakoś w Polsce spokojniej, jakoś tak milej, sympatyczniej, bez nerwów, a to po prostu Sejm rozpoczął urlop. Miesiąc spokoju od obrad, no. Posłowie mają urlop,
1: tak jakby wcześniej się przepracowywali.

0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Słowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!

Uwaga, uwaga, mam łamiącą wiadomość. Łamiącą wiadomość. Ewa Chodakowska przytyła. To jest dowód na to, że na urlopie to każdemu może się przytyć, nie? 3 kilo. Tak napisała na swoim Instagramie. Panie Ewo, jak coś, to ja kojarzę taką specjalistkę od odchudzania. Płyty wydaje, filmy na YouTubie z ćwiczeniami. Może pomoże, może warto się zainteresować, no. Chodakowska się nazywa.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prawie 40 na termometrach, samowodu może nie wystarczyć. Zatrucie na obozie sportowym, sprawę wyjaśnia policja i sanepid. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone. Dorota Wardecka. Woda z dodatkiem soli albo sok. To najlepsze, co można dziś wypić podczas kulminacji fali upałów, gdy temperatura miejscami zbliża się do 40 stopni w cieniu. Lekarze przypominają, że samo picie wody może nie wystarczyć. Organizm traci nie tylko płyny, ale też ważne minerały, sód, potas i magnez. Ich uzupełnienie pomaga uniknąć odwodnienia, osłabienia, spadków ciśnienia i problemów z sercem, wyjaśnia kardiolog Mateusz Mościcki.
2: Z uwagi na takie zjawisko, które nazywa się osmozą, ciśnienie jest utrzymywane w związku z obecnością pewnych jonów w tych naczyniach. I tymi jonami jest między innymi sód. Jeżeli stężenie sodu w naczyniu spada, płyny uciekają, spada ciśnienie.
1: Sole mineralne można też uzupełnić pijąc elektrolity. 6 dzieci trafiło do szpitali. 16 dzieci trafiło do szpitali w nocy z objawami zatrucia. To dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które przebywają na obozie piłkarskim w Tomaszowie Lubelskim. Sprawą zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocko. Aniu, co mogło być przyczyną?
3: Prawdopodobnie zatrucie, ale to będzie można stwierdzić dopiero po badaniach. Być może jest to wirus pokarmowy, mówi rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Lublinie, Agnieszka Dados.
4: Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udali się do miejsca, w którym dzieci spożywały posiłki. Pobrano do badań próbki żywności oraz wymazy od osób zatrudnionych w lokalu.
3: Sygnał o tym, że coś się dzieje, dostała policja. Trafiła do niej informacja, że w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało prawie 50 dzieci, które przyjechały tu z Rzeszowa na sportowy obóz piłkarski. Trafiły do szpitali w Zamościu, Tomaszowie i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny, nic im nie zagraża. Natomiast nieoficjalnie słyszę, że do tego, że źle się poczuły, mógł się przyczynić także upał i trening na świeżym powietrzu.
1: Zachowanie władz polskich nie nosiło żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej. Nie działały one na szkodę Polski i nie miały takiego zamiaru, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, informując o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. A dotyczyło ono działań władz po katastrofie smoleńskiej.
5: Łącznie przesłuchano w tej sprawie 488 świadków, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
1: Prokuratura Krajowa zajmuje się także inną sprawą dotyczącą zdrady dyplomatycznej. Przed dekadą miał się jej dopuścić Antoni Macierewicz, który jako ówczesny minister obrony miał działać na szkodę Polski, podejmując decyzję o nieprzystąpieniu naszego kraju

0: międzynarodowego programu zakupu wielozadaniowych samolotów do tankowania w powietrzu. O odpowiedzialne planowanie górskiej trasy oraz dostosowanie jej do własnych możliwości i pogody apelują GoPro-wcy, którzy w tym sezonie interweniowali już prawie 130 razy, a mamy pół metek wakacji. Niemal nie ma dnia, aby nie byli wzywani, a większość interwencji dotyczy wypadków rowerowych. Przez e-doręczenia wysłanych zostało ponad 100 milionów pism. W systemie jest ponad 4,5 miliona adresów do e-doręczeń, z czego 55% założyły osoby fizyczne. Od 1 lipca usługa działa również w aplikacji mObywatel.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Niesamowity skwar, niesamowity upał na Podkarpaciu i w Małopolsce. No, strach wychodzić z domu albo z pracy. 37-38 stopni, tyle w Sanoku, Krośnie, Jaśle czy Gorlicach. Natomiast w nocy 22 nad zerem, a jutro będzie tak samo jak dziś.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama. Druga zmiana. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą. W Trend Radio.
2: Popołudnie w Trendy Radio, wakacyjne i gorące popołudnie. Oczywiście mnóstwo gorących też przebojów na naszej antenie. Teraz Kungs i Clap Your Hands.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem przedstawiamy twórczość Maryli Rodowicz i te największe hity i utwory trochę już przykryte kurzem czasu. Na przykład Rozmowa przez ocean. Ten kawałek zagramy wam teraz. No, ewidentnie powstawał w czasach, kiedy nie było internetu i... kiedy to Polacy patrzyli na USA z zazdrością, a teraz jak już to bywa raczej odwrotnie.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada? W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
3: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
4: Trwają wakacje, trwa sezon urlopowy. No a jak jest najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata? Międzynarodowy zespół badaczy się tym zajął i wybrał Nowy Jork. No niby taki międzynarodowy wielki zespół badaczy, a ewidentnie w Jaśle nie byli.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas wyjechać na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Tu na razie ruch jest umiarkowany. Zwalniamy na skrzyżowaniu ulicy Bony z ulicą Przemyską i Lwowską. Wolniej na dojazdach do ronda Beksińskiego oraz na ulicy Lipińskiego. Troszeczkę zwalniamy. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie.
2: Dzień dobry, taksi Krasno, witam wszystkich użytkowników dróg w Krośnie. No i proszę Państwa, dzisiaj o dziwo nie mamy zbytnio dużego utrudnienia, może ze względu na panujący upał. Jeżeli dłużej postoimy, to ulica Niepodległości, Koczyńska, Żółkiewskiego, Okrzei, ulica Pużaka, chodzi dokładnie o Zetkę, ulica Pużaka do skrzyżowania z Czajkowskiego. Czajkowskiego idzie na bieżąco, Podkarpacka idzie na bieżąco. W stronę miejsca piastowego lekko uzbrojmy się w cierpliwość. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy taksi Krosno za informację. Wyjaśnię na ten moment, spowolnienia występują na ulicy Lwowskiej, na pasie w stronę ronda Solidarności. Inne dojazdy do tego miejsca też troszeczkę zatłoczone. Wolniej przejeżdżamy oczywiście przez centrum, ulicę Piłsudskiego, a także Mickiewicza, Szajnochy i 3 Maja. Na ulicy Metzgera małe utrudnienia drogowe, też trzeba troszeczkę zwolnić. W Gorlicach bądźmy bardziej ostrożni na ulicach Parkowej, regionów Mickiewicza, Stawiska oraz ulicy Kościuszki. Utrudnienia możliwe na ulicach Węgierskiej i Sienkiewicza. Chwilę zejdzie nam wyjazd w stronę Klęczan.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Strażnicy graniczni z przejścia w Korczowej zatrzymali cudzoziemkę poszukiwaną na podstawie postanowień sądów za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. W bagażu kobiety mundurowi wykryli komplet fałszywek uprawniających do prowadzenia pojazdów, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: W trakcie odprawy granicznej strażnicy graniczni ustalili, że kobieta jest w zainteresowaniu sądów. W obu przypadkach za prowadzenie pojazdów będąc pod wpływem alkoholu wymiar sprawiedliwości wyznaczył cudzoziemkę kary grzywny, które nie zostały opłacone. Kobieta została zatrzymana. Dodatkowo w bagażu podręcznym kobiety wykryto dokumenty, których autentyczność wzbudziła wątpliwości mundurowych. Były to podrobione na wzór oryginału ukraińskie świadectwo ukończenia szkolenia kierowcy oraz prawo jazdy. Kobieta usłyszała zarzut zamiaru wykorzystania fałszywek, do czego się przyznała i dobrowolnie poddała karze grzywny. Podczas czynności podejrzana wyjaśniła, że nigdy nie posiadała prawa jazdy, a to fałszywe było jej potrzebne na terytorium Niemiec, gdzie samochodem dojeżdża do pracy. Komplet nieprawdziwych dokumentów kupiła przez internet za równowartość około 1000 zł. Sprawa finalnie trafi do sądu.
1: Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 120 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania. Gmina Pilzno przystąpiła do realizacji kolejnej edycji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2026. Ze wsparcia w ramach programu mogą skorzystać mieszkańcy gminy Pilzno w wieku 60 lat i więcej. Program realizowany jest w ramach dwóch modułów w terminie do 31 grudnia. Moduł pierwszy ma na celu zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawieni. Moduł drugi, tak zwana opieka na odległość z wykorzystaniem tak zwanych opasek bezpieczeństwa. Nabór jest realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności opasek bezpieczeństwa. Program stanowi kontynuację programu realizowanego w 2025 roku.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W najbliższą sobotę Jasielski Rynek znów stanie się parkietem pod gołym niebem. O najlepszą muzykę na kolejnej miejskiej potańcówce zadba DJ KB, który zabierze uczestników w podróż inspirowaną różnymi tanecznymi przebojami. Na uczestników czekają także quizy z nagrodami, animacje artystyczne, malowanie twarzy świecącymi farbami czy neonowe balony. Potańcówka odbędzie się w godzinach od 19 do 23. Natomiast dzień później w ramach Jasielskiej Sceny Talentów zaprezentują się młodzi jasielscy artyści oraz uczestnicy zajęć Let's Rock Vocal Studio, którzy pokażą swoje muzyczne umiejętności i pasję do śpiewu. Zwieńczeniem całego wydarzenia będzie koncert Miejskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Ireneusza Fatygi z udziałem wokalistki Klaudii Małek. 23 sierpnia w Brzostku odbędą się dożynki powiatu dębickiego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.30. Uroczystą mszą świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku, podczas której zostaną poświęcone tradycyjne wieńce dożynkowe. Po zakończeniu nabożeństwa o godzinie 14.40 barwny korowód dożynkowy przejedzie ulicami miejscowości na stadion przy ulicy Okrągłej 26, gdzie odbędzie się dalsza część wydarzenia. Oficjalne rozpoczęcie dożynek powiatowych zaplanowano na godzinę 15. Krótko po nim, o godzinie 15.45, uczestnicy będą mogli zobaczyć tradycyjny obrzęd dożynkowy, w którym weźmie udział kapela ludowa Zastawnych. O godzinie 18.00 przed publicznością wystąpi znany artysta kabaretowy i aktor Krzysztof Hanke. Tuż po nim, o godzinie 19.00 wystąpi Justyna Lubas z widowiskowym programem Folk Show. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono, którego koncert rozpocznie się o godzinie 20.30. Całe wydarzenie zakończy się zabawą taneczną z zespołem Andante, która wystartuje o godzinie 22.00.
0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Jeśli chcesz kupić Kłada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
9: Mamy kłady dla każdego.
8: Zapraszamy.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radia.

0: Popołudnie w środku tygodnia towarzyszymy wam w pracy, w domu, w drodze z pracy czy w drodze na wakacje. A propos wakacji, czytam właśnie w internecie, że polskie plaże nad Bałtykiem znikają, kurczą się. No nic dziwnego, jak byłem ostatnio w zeszłym roku na wakacjach, to spokojnie w butach to pół wiaderka piasku nawiozłem.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.

Jest środa, czyli w pół do weekendu tak naprawdę. Powoli można sobie planować, co robić w weekend, gdzie się wybrać, zwłaszcza, że aż takiego skwaru nie będzie. 27 stopni w sobotę, 28, 9 w niedzielę, a wieczorem to jeszcze chłodniej. Na przykład w ten weekend w Brzozowie odbędą się Dni Brzozowa. Kto wystąpi? Legendy Disco Polo, Skaner i Solo, znany raper KN, zagra też Amelia Sowińska, która znana jest z The Voice Kids. O dniach Brzozowa będziemy jeszcze wspominać chociażby w informatorach kulturalnych Trendy Radia. O tym wydarzeniu przeczytasz też na trendyradio.pl.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W kulminacji fali upałów karetki wyjeżdżają dwa razy częściej. Premier obiecuje ulgę dla kierowców, ale każe jeszcze poczekać. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów N-Obywatelu. Dorota Wardycka. Szpitalne oddziały ratunkowe pękają w szwach, a karetki jeżdżą non-stop. Wszystko w związku z upałami. Przy poprzedniej fali wysokich temperatur pod koniec czerwca, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, liczba wyjazdów zespołów ratunkowych wzrosła o prawie 50%. Teraz jest podobnie. Z szefem SOR-u w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie Łukaszem Pańką rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Co by pan zalecił, jeśli chodzi o takie duże upały, by nie trafić do szpitala na SOR?
3: Ustawić sobie przypomnienie w telefonach, żeby co godzinkę wypijać odpowiednią ilość płynów i żeby uzupełniać płyny, bo to jest w tych temperaturach najważniejsze.
2: Co godzina szklanka wody?
3: Zdecydowanie polecam.
2: Owoce, warzywa?
3: Jak najbardziej. Arbuzy teraz są w dużej ilości, także to jest bardzo dobry owoc, jeśli chodzi o uzupełnianie płynów.
1: Na SOR-ach jest wiele osób starszych, którym dleją, ale zdarzają się też osoby, które pracowały na przykład na budowach w pełnym słońcu i dostały udaru cieplnego. Alerty przed upałem obowiązują w całej Polsce, na południu Mazowsza dziś do 40 stopni. W Chorwacji najwyższy alert przed upałami obowiązuje dziś i tak będzie też jutro. We wschodniej części tego kraju termometry mają pokazać nawet 42 stopnie. W związku z ekstremalnymi upałami i suszą na Węgrzech w 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody. Chodzi m.in. o zakaz podlewania ogrodów i trawników i napełniania prywatnych basenów. Do dystrybucji wody w kilku punktach kraju zaangażowano wojsko i wolontariuszy rządzącej partii, a elektrownia jądrowa w Paksu zmniejszyła wytwarzanie energii z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Chłodzącej elektrownie. Susza i niedobory wody są odczuwalne w schronisku górskim w niemieckich Alpach. Część obiektów ogranicza dostęp do łazienek i kranów, a do schroniska wodę pitną dostarcza śmigłowiec. Premier każe czekać jeszcze dwa dni na ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, a rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia. Wojciech Kowalik.
4: Wszystko zależy od tego, czy spełni się obietnica amerykańskiego prezydenta dotycząca odblokowania ciśniny Ormus, mówi premier Donald Tusk.
5: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
4: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o powrocie do pakietu CPN nie ma mowy. Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa.
1: Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
1: Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. Jutro w Słupsku rozlegą się syreny alarmowe. To będzie test systemów ostrzegania ludności. Ćwiczenia obejmą nie tylko uruchomienie syren, ale też wysyłkę komunikatów z systemu Alert RCB. Syreny zapoją jutro między 10 a 11. Będzie to sygnał ciągły, trwający minutę.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Niesamowicie gorąco, niesamowicie skwarnie, 37-38 w cieniu, pokazują termometry w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Tarnowie czy Dębicy. W nocy 22 stopnie, więc te mury na przykład nie schłodzą się za bardzo, a jutro powtórka z rozrywki, znowu 37-38, 35 w najchłodniejszych miejscach Podkarpacia i Małopolski. Ochłodzenie przyjdzie w piątek, wtedy 23 kreski i opady deszczu, ale w sobotę i niedzielę od 27 do 31.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. A teraz

Duża część z Was wychodzi pewnie teraz z pracy albo już wsiadła do samochodu i włączyła radio. Pozdrawiam serdecznie. Wiadomo, środa minie, tydzień zginie, jest z górki. Gramy dla Was cały czas trendy, brzmienie. Teraz Take That i How Deep Is Your Love. W tej godzinie wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Trendy Informator.
1: Ten weekend na stadionie Mosir w Brzozowie odbędą się Dni Brzozowa. Wydarzenie wystartuje w sobotę, stawiające w pierwszej kolejności na promocję lokalnych talentów. Wieczorna część programu upłynie pod znakiem skocznych, tanecznych rytmów, o które zadbają ikony muzyki disco polo, czyli zespoły Scanner oraz Soleo. Gratką dla fanów polskiego hip-hopu będzie z kolei koncert popularnego rapera KN-a. Sobotnie świętowanie zwieńczy dyskoteka. W niedzielę popołudniowy program otworzy występ zespołu Biesiadnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a tuż po nim publiczność usłyszy tradycyjne instrumentalne aranżacje orkiestry Dentej Fire Band z Brzozowa. W dalszej części dnia na scenie zaprezentują się Tomasz Wolak oraz zespół Dropli. Młodsze pokolenie z pewnością ucieszy koncert Amelii Sowińskiej, znanej z programu telewizyjnego The Voice Kids. O 21:00 przed brzozowską publicznością wystąpi Dawid Kwiatkowski ze swoimi największymi hitami. Mieszkańcy powiatu jasielskiego oraz gminy Jasło już wkrótce spotkają się, aby wspólnie podziękować za tegoroczne zbiory. Święto plonów odbędzie się 15 sierpnia w miejscowości Zimna Woda. Oficjalne uroczystości rozpoczną się o 14:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina w Szebniach. Po nabożeństwie o godzinie 15:30 wyruszy tradycyjny korowód dożynkowy, który przemaszeruje na plac przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie. Tam o godzinie 16:00 nastąpi uroczyste otwarcie dożynek, połączone z tradycyjnym obrzędem chleba, który w tym roku wykona kaszubski zespół regionalny Koleczkowianie. Wieczorna część rozrywkowa wystartuje o 20:00 koncertem Gwiazdy Wieczoru, którą będzie zespół Loka. Godzinę później, o 21:00 rozpocznie się zabawa ogrodowa z zespołem Rafa.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, klecie 70 naprzeciwko szkoły rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na ciebie.
4: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
5: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.

0: Trendy Radio na wakacjach. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Najpierw sprawdźmy raport policyjny.
2: Dzień na podkarpackich drogach mija bezpiecznie, bez wypadków. Po godzinie 12 policjanci interweniowali w związku z dwoma kolizjami, gdzie sprawcy, nie zachowując należytej ostrożności, najechali na poprzedzające pojazdy. W Żołyni w powiecie łańcuckim kierujący jeepem najechał na osobową kuprę, z kolei na drodze S19 w miejscowości Trzebuska kierujący Nissanem uderzył w tył osobowego Volkswagena. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Do niegroźnych kolizji doszło także przed godziną 13, m.in. w Sanoku, gdzie na ulicy Wincentego Witosa osobowy Opel zderzył się z Renault, a w Dębicy na ulicy Kościuszki Mercedes zderzył się z Kią. Policjanci interweniują także w związku ze zgłoszeniem kolizji trzech pojazdów w Połomi w powiecie strzyżowskim, do której doszło przed godziną 14.
1: Dziękujemy, mówił nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Krosna. Musimy zwolnić na ulicy Bieszczadzkiej, wyjeżdżając w stronę miejsca Piastowego. Nogę z gazu ściągamy odcinkowo na ulicach Niepodległości, Bursaki, Legionów oraz ulicy Podkarpackiej. W Sanoku wolniej na ulicach Rymanowskiej, Dmowskiego, Bony, Przemyskiej, Lwowskiej oraz ulicy Lipińskiego. Jasu zwalnia m.in. na ulicach Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności, Piłsudskiego, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Szejnochy i Jagieły. Nogę z gazu oczywiście też ściągamy na 3 Maja, Metzgera i ulicy Mickiewicza. W Gorlicach uważajmy szczególnie na ulicach Sienkiewicza, Parkowej, Bieckiej, Legionów oraz Kościuszki.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Budynek Bieszczadzkiego Domu Kultury czeka remont rzadko odnawianych elementów. Inwestycje dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Domów Kultury. Zakres planowanych prac zewnętrznych to wymiana poszycia i ocieplenie dachu, prace dekarskie oraz ciesielskie, remont kominów na dachu i poddaszu oraz montaż nowego orynnowania i instalacji odgromowej. Zmiany wewnątrz budynku będą polegać na gruntownym remoncie sali baletowej i muzycznej, odnowienie podłóg, ścian oraz sufitów, montaż klimatyzacji i wymiana drzwi oraz modernizacja instalacji elektrycznej oraz CO. Sale zyskają nowoczesne wyposażenie. W sali baletowej pojawią się lustra i poręcze. Studio muzyczne otrzyma systemy nagłośnienia oraz maty akustyczne. Firmy mogą składać oferty do 17 sierpnia. Cały remont potrwa około 3 miesięcy. Obecny okres to czas intensywnej pracy podczas żniw. To również okres, w którym częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem maszyn rolniczych, pojazdów oraz osób wykonujących pracę w gospodarstwach. Wielu wypadków można jednak uniknąć, przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowując szczególną ostrożność, apeluje starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Ładunek nie może w żaden sposób ograniczać widoczności drogi oraz naruszać statyczności pojazdu. Nie przewoźmy także nikogo na załadowanych przyczepach czy wozach. Pamiętajmy, aby nie kierować ciągnikami rolniczymi czy kombajnami, będąc pod wpływem alkoholu. Niezależnie, czy poruszamy się po drodze publicznej czy po polu uprawnym. Prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jest przestępstwem. Za jego popełnienie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Apelujemy także do pozostałych uczestników ruchu drogowego, aby zachowali czujność i ostrożność na drodze. Podczas wyprzedzania, wymijania czy omijania ciągników rolniczych, maszyn i kombajnów zbożowych.
1: Wykonując pracę, pamiętajmy o nakryciu głowy, nawadnianiu się i stosowaniu ochronnych kosmetyków z filtrem, aby uniknąć oparzeń słonecznych. Warto mieć przy sobie także telefon, aby w razie nieszczęścia szybko wezwać pomoc.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Już w sobotę, 8 sierpnia na Dębickim Rynku odbędzie się czwarta edycja tegorocznego Dębickiego Jarmarku Smaków, Antyków i Rękodzieła. Uczestnicy będą mogli odwiedzić stoiska oferujące świeże produkty spożywcze, regionalne przysmaki, wyroby rękodzielnicze oraz przedmioty o wartości kolekcjonerskiej i antyki. Jarmark odbędzie się w godzinach od 8 do 14. Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w wystawie Alchemia Obrazu. Zostaną na niej zaprezentowane efekty pracy uczestników warsztatów Fotoszlachta. Wernisaż zaplanowano w piątek, 7 sierpnia o godzinie 18. Wystawa stanowi zwieńczenie cyklu 4 weekendowych warsztatów poświęconych szlachetnym technikom fotograficznym oraz kreatywnym praktykom pracy z obrazem. W tym czasie uczestnicy poznali historyczne metody tworzenia fotografii, które mimo upływu czasu wciąż zachwycają możliwościami artystycznymi i niepowtarzalnym charakterem powstających odbitek. Mowa m.in. o takich zagadnieniach jak cyjanotopia, brąz, Van Dyck, fotografia otworkowa czy guma dwuchramionowa. Swoje prace zaprezentuje 20 osób. Wystawa będzie dostępna w TCK-u do 21 sierpnia. Wstęp jest wolny.
0: Reklama.
4: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia Stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
5: Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257 WMW Motocenter, ulica 17 stycznia, Jasło.
6: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad Grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
7: Reklama.

No i przy takich brzmieniach to dzień mija zdecydowanie szybciej, zdecydowanie przyjemniej. O, to na pewno. Czytam właśnie w internecie, że my Polacy, no, przekonujemy się do wina. Pijemy coraz więcej wina i, uwaga, coraz więcej polskiego wina. No ale tutaj to faktycznie mamy duży wybór. Wina Tuska, wina PiSu, wina Morawieckiego, tego wina to produkujemy strasznie dużo.

0: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
1: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada? W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
2: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.

UK Charts w Trendy Radio i sprawdzamy, co było hitem lata 2007. W sierpniu, 5 sierpnia, na szczycie zameldował się Timbaland i jego The Way I Air. W ostatnich dniach, dwa tygodnie temu w zasadzie, Timbaland zagrał darmowy koncert w Polsce. Znaczy się, on pieniądze dostał. Wstęp na koncert był darmowy, miało to miejsce w Łodzi. Pojawiło się około 200 tysięcy osób i niektórzy byli zdziwieni, że Timbaland nie śpiewa. No nie śpiewa, bo on jest producentem w tym konkretnym kawałku sprzed 19 lat na wokalu Kerry Hilson, Sebastian, bardzo ciekawa ksywa, oraz D.O.E. Ale za całe brzmienie odpowiadał Timbaland. Hit lata 2007, UK Charts w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ogromny upał w całym kraju. Noc nie przyniesie chłodnej ulgi. Nieprawidłowości po audycie w warszawskich szpitalach. Można się kąpać nad Bałtykiem, nigdzie nie ma czerwonych flag. Dorota Wardecka. Ostrzeżenie przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie do 40 stopni, a przed nami kolejna w tym roku tropikalna noc. Trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie temperatury spadną poniżej 20 stopni. Po całym dniu upału organizm będzie miał problemy z regeneracją, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
2: Jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani. Organizm reaguje różnie, ale zwykle jednak ten metabolizm organizmu musi być większy. Szybciej bije serce. Szybciej oddychamy.
1: Lekarze apelują, by właśnie w nocy wietrzeć mieszkania i pamiętać o nawodnieniu. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść-wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
3: Dyżury trwające 48-60, nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
4: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
3: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach i to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
3: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
1: Prezydent Donald Trump po raz kolejny zapowiada, że lada moment, może nawet już jutro, zostanie otwarta cieśnina Ormus i znowu grozi, że jeśli Teheran tego nie zrobi, to przeprowadzi dotkliwe ataki na Iran.
5: Liczy się tylko działanie. Oni chcą umowy, zobaczymy co będzie, nie będzie dealu, będzie źle.
1: Na efekty Trump czeka 48 godzin. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w ubiegłym roku.

0: zdanie policji zawdzięczamy to głównie kaprysznej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach, mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji.
1: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
0: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko na terenie zabudowanym. Woda na wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli. W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi nadal ostrzegają odpoczywających jedynie na plaży w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, gdzie stwierdzono zachwyt sinic. Poza tym na strzeżonych kąpieliskach nad Polskim Morzem nie ma zakazu kąpieli, a aktualne informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Bardzo duży upał cały czas się utrzymuje, 37-38 stopni w cieniu, w nocy 22 kreski, natomiast jutro w trakcie dnia od 36 w Sanoku i Krośnie, przez 37 w Tarnowie, do 38 w Jaśle.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
2: Reklama.
0: Trend Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Parę minut po 16:00 popołudnie w środku tygodnia. Czwartek, piątek zleci szybko, będzie weekend, kochani. Teraz Peter Andre, Flava. Za moment zajrzymy do płyty tygodnia.

0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
1: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
2: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno. Ulica Witosa 2A.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Druga zmiana w trendy radio. Czas na płytę tygodnia. Maryla Rodowicz to artystka, którą prezentujemy wam tym razem. I te hity największe, i te trochę bardziej piosenki zapomniane. Teraz, no jadą, jadą. Jadą wozy kolorowe.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Nowy plac zabaw, z którego można korzystać już od kilku dni, stanął przy szkole podstawowej w Targowiskach. Powstał nie tylko dla dzieci, ale także dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Są tam dwa zestawy zabawowe – huśtawki, huśtawki wagowe, karuzele, bujaki, ławka z rowerkiem oraz ławka z młynkiem. Pojawiły się również urządzenia, z których mogą korzystać osoby starsze, jak na przykład ławka z rowerkiem oraz ławka z młynkiem. Nowy plac zabaw powstał dzięki pozyskanemu za pośrednictwem LGD Kraina Nafty przez gminę Miejsce Piastowe dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Cała inwestycja kosztowała ponad 230 tysięcy złotych, z czego ponad 172 tysiące stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pracownicy jednego z urzędów skarbowych województwa podkarpackiego podczas przeprowadzonej analizy plików JPK VAT stwierdzili nieprawidłowości u jednego z weryfikowanych podatników, polegające na zaniżeniu podstawy opodatkowania oraz podatku VAT, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
2: Podatnik pierwotnie wykazał zerowe obroty, podczas kiedy jego kontrahenci wykazali dokonane z nim transakcje zakupu opodatkowane podatkiem VAT i w wyniku tych działań, które podjęła Krajowa Administracja Skarbowa, podatnik złożył korektę pliku JPK VAT zgodnie z ustaleniami Urzędu Skarbowego, wykazał podstawę opodatkowania oraz należny podatek VAT w właściwej wysokości. Krajowa Administracja Skarbowa na bieżąco weryfikuje m.in. właśnie pliki JPK VAT i deklaracje VAT. Podstawowym narzędziem tej weryfikacji są czynności sprawdzające, które prowadzą urzędy skarbowe właśnie po to, aby weryfikować poprawność złożonych plików i dokumentów przez podatników.
1: Działania podjęte przez Podkarpacką KAS w ramach uszczelniania systemu podatkowego pozwoliły w 2025 roku wykryć uszczuplenia na łączną kwotę ponad 708 milionów złotych, z czego blisko 300 milionów wykryły urzędy skarbowe w ramach czynności sprawdzających.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Brzozowscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na drodze powiatowej w Haczowie. Kierujący pojazdem marki Opel stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w betonowe ogrodzenie posesji. Kierujący z obrażeniami trafił do szpitala, wyjaśnia starsza aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
4: Jak ustalili policjanci, kierujący Oplem, 33-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, jadąc od Jabłonicy Polskiej w kierunku Haczowa, zjechał na prawe pobocze, a następnie uderzył w betonowe ogrodzenie posesji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną utraty panowania nad pojazdem było najprawdopodobniej zaśnięcie mężczyzny za kierownicą. Mundurowi zbadali trzeźwość kierującego. Był trzeźwy. W wyniku zdarzenia 33-latek doznał obrażeń i trafił do szpitala w Krośnie.
1: W pojeździe wraz z kierującym podróżowała 28-letnia kobieta oraz roczne dziecko. Na szczęście nie odnieśli żadnych obrażeń. Już za niespełna 4 tygodnie, w sobotę 29 sierpnia, na ściance wspinaczkowej La Roca przy ulicy Czerwonej 54A rozegrane zostaną Mistrzostwa Tarnowa. We wspinaczce sportowej dzieci i młodzieży zawody zorganizowane przez klub sportowy Sportiva odbywać się będą w ramach programu W Górę Akademia Młodego Wspinacza 2026. Zawody skierowane są do wszystkich młodych miłośników wspinaczki, zarówno tych rozpoczynających dopiero przygodę z tym sportem, jak i tych trenujących już w klubach i sekcjach wspinaczkowych. Na uczestników czekać będzie kilkanaście specjalnie przygotowanych, przystępnych problemów bulderowych dostosowanych do wieku i poziomu zaawansowania. Udział w zawodach jest bezpłatny.
0: Reklama.
5: Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
10: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
11: Reklama.

Popołudniowe granie i upalne, gorące rytmy w Trendy Radio na gorący dzień oczywiście. Chociaż może jakieś Last Christmas na schłodzenie by się przydało? Kochani, w weekend ma być już nie aż tak gorąco, dlatego regularnie podrzucam wam informacje o tym, co ciekawego dzieje się w naszym regionie, na przykład 150 lat uzdrowiska Rymanów. Wtedy w trakcie dnia około 27-8 stopni w Rymanowie. W każdym razie będą atrakcje dla dzieci, dla dorosłych, będzie też gwiazda wieczoru, koncert zespołu Uniwers. To w najbliższą niedzielę w Rymanowie. 150 lat uzdrowiska.

0: Informator.
1: W niedzielę odbędą się uroczyste obchody podwójnego jubileuszu 150-lecia uzdrowiska Rymanów oraz 100-lecia poświęcenia kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju. Zaplanowano także uroczyste odsłonięcie muralu poświęconego Annie z Działyńskich-Potockiej, współzałożycielce uzdrowiska. Dodatkowo przestrzeń Rymanowa Zdroju wzbogaci się o nowy jubileuszowy monument zegara słonecznego. Miłośnicy przeszłości będą mogli podziwiać wernisaż reprodukcji archiwalnych zdjęć uzdrowiska oraz przegląd strojów historycznych z przełomu XIX i XX wieku. Program tegorocznych obchodów obfituje w widowiskowe pokazy. O oprawę muzyczną zadba Gminna Orkiestra Dęta z Krościenka Wyżnego. Gwiazdą wieczoru będzie legendarny zespół Uniwers. Na dzieci czekać będą dmuchane place zabaw oraz mini zoo. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach obchodów jubileuszu jest bezpłatny. Zapraszamy do wspólnego świętowania w sercu podkarpackiego kurortu. Tegoroczne dożynki gminy Brzozów odbędą się 23 sierpnia w miejscowości Górki. Oficjalną część wydarzenia zainauguruje o godzinie 13.30 msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Górkach. Po nabożeństwie o godzinie 14.30 wyruszy przemarsz korowodu dożynkowego. O godzinie 15.00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie imprezy, podczas którego odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy oraz prezentacja misternie przygotowanych wieńców dożynkowych. Na scenie wystąpią m.in. dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Górkach, zespół Pakoszowianie, a na scenie o 19.30 pojawi się gwiazda wieczoru, zespół Kordian.
0: Trendy, informator. Reklama.
2: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
3: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
0: Reklama.

Za parę chwil, oczywiście 17, to oznacza ekspres informacyjny w trendy radio wiadomości z kraju i ze świata, a następnie kontynuujemy to gorące popołudnie. Wy przejmujecie antenę, granie na żądanie. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, uważajcie na siebie, cześć.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały w całej Polsce i więcej pacjentów na SOR-ach. Wołomin apeluje o pilną interwencję w sprawie składowiska odpadów. Polskie tenisistki wyjdą dziś na kort w Toronto. Dorota Wardecka. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Między innymi tak reagujemy na upał, który zalewa dziś całą Polskę. Do 40 stopni na termometrach, a co najmniej 35. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu z udarem cieplnym lub odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, w tym z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
2: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak to uczucie pragnienia jest mniejsze.
1: I może łatwiej dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody z solą albo elektrolitów dobre są też na przykład arbuzy. Rekordowo niski stan wody w Wiśle w Annopolu. Rekord padł dziś na tej stacji hydrologicznej. Stan wody wynosi 160 cm. W całym kraju obowiązuje 71 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. Prokuratura rejonowa w Lesku wszczęła śledztwo w sprawie zmowy przetargowej przy wyborze firmy, która przejęła obsługę szpitalnego oddziału ratunkowego. To kolejny rozdział walki o szpital w Lesku, jedną z najbardziej zadłużonych placówek w Polsce. O jej utrzymanie mieszkańcy walczyli jeszcze niedawno, gdy zagrożone było funkcjonowanie samego SOR-u.
3: Dostaliśmy głosy, że już przed rozpisaniem konkursu wskazano, który z podmiotów ma ten SOR obsługiwać.
1: Mówi lider lokalnego ruchu społecznego Duszan Augustyn, który złożył zawiadomienie do prokuratury. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne, nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników ze żerącymi substancjami jako krytyczny i ostrzega przed ryzykiem wycieków, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
4: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
1: Usunięciem składowiska miał się zająć marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu państwa. Resort klimatu z kolei zapewnia, że pieniądze są, tylko samorząd musi po nie sięgnąć, a chodzi o 200 milionów złotych. Dziś do Igi Świątek w trzeciej rundzie w turnieju Toronto mogą dołączyć Magdalena Fręch i Magdalinette, choć będzie ciężko, bo zagrają z wyżej notowanymi rywalkami. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek i Maja Chwalińska wyszły na kort po raz pierwszy od miesiąca i zdecydowanie lepiej wyglądała Świątek, która gładko do zera i do trzech pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejdek. Słabo wyglądała wracająca po kontuzji Chwalińska, podjęła walkę z Talią Gibson tylko w pierwszym secie, w drugim ugrała z Australijką ledwie jednego gema. Świątek w trzeciej rundzie zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz, a dziś jeszcze dokończenie drugiej rundy i mecze naszych Magd. Trudne, bo Fręch zagra z trzecią rakietą świata Jessicą Pegulą, a Linette z rozstawioną z trzynastką Iwą Jowicz.
1: A mecze Magdaleny Fręch i Magdy Linette o 18.30 i o 20.00.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Bardzo duży upał cały czas się utrzymuje, 37-38 stopni w cieniu, w nocy 22 kreski, natomiast jutro w trakcie dnia od 36 w Sanoku i Krośnie przez

0: 37 w Tarnowie do 38 w Jaśle.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak,
8: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
11: You met me in LES playing pool. You held a copper cup as you chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
0: Po 17.
2: Po 17.
3: Uhuhu, moi drodzy, no mam nadzieję, że jesteście dobrze schłodzeni, bo już teraz rozpoczynamy program Granie na żądanie, a hity... No naprawdę gorące, także może być różnie. 7148, trendy, kropka i to, co macie do przekazania. Zaczynamy.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Moc gorących pozdrowień dla kochanej Edytki od Wojtka. Dobrze Was słyszeć ponownie. Pozdrawiam także, no i życzę udanego wieczoru, ale jesteście słodziaki.

0: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: 5 sierpnia, rocznica urodzin Andrzeja z Gorlic. Serdeczne życzenia przesyła znajoma również z Gorlic. Piosenka Masters, żono moja. Oj, ale słodko. Super, że pamiętacie też takie ważne daty z kalendarza. Na pewno Andrzej, no, ucieszyłby się. Mam nadzieję, że słyszy. Dobra, lecimy.

Pozdrowienia dla Szymona i Władka, którzy pracują dziś na budowie. Chłopaki, ruszajcie się. Od cichej wielbicielki poproszę o piosenkę takiego Janicka. Oj, cicha wielbicielko. No w taką pogodę to panom jest na pewno bardzo, bardzo ciężko. Ogólnie, no powiem wam szczerze, sama wyszłam na chwilę do sklepu. No i Sahara, piekarnik, no i nie będę tu kończyć. Także no, ja rozumiem, że naprawdę dzisiaj, szczególnie jeżeli ktoś pracuje na zewnątrz, no może się nie chcieć. Także panowie, trzymamy kciukasy za was, dacie radę i woda obowiązkowo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rzeszowscy policjanci przeprowadzili ponad 30 kontroli hulajnóg. Działania były związane ze zlotem młodych fanów tych pojazdów, którzy ponownie chcieli zorganizować nielegalny przejazd ulicami Rzeszowa. Takie zachowanie wbrew przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla samych uczestników, jak i również innych osób. Mówi komisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Wczoraj fani hulajnóg elektrycznych zaczęli gromadzić się w rejonie centrum handlowego na Alei Kopisto. Część z nich przemieściła się na rzeszowskie bulwary. Łącznie w mniejszych lub większych grupach zebrało się kilkadziesiąt osób na hulajnogach, aby przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom, w tym również kolejnemu nielegalnemu przejazdowi ulicami miasta. Funkcjonariusze podjęli działania zabezpieczające i kontrolne. Wylegitymowali 31 osób na hulajnogach, ujawniając 19 wykroczeń. Za popełnione 14 wykroczeń, 14 osób zostało ukaranych mandatami karnymi. Pouczono 5 osób. 8 nieletnich za swoje zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym.
1: Kierujący hulajnogą w pierwszej kolejności winien korzystać z drogi dla rowerów i poruszać się z maksymalną prędkością do 20 km na godzinę. Można poruszać się ulicą tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej, a ruch na ulicy ma ograniczenie prędkości do maksymalnie 30 km na godzinę. Wtedy maksymalna prędkość na jezdni to również 20 km na godzinę. Gmina Pilzno przystąpiła do realizacji kolejnej edycji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2026. Ze wsparcia w ramach programu mogą skorzystać mieszkańcy gminy Pilzno w wieku 60 lat i więcej. Program realizowany jest w ramach dwóch modułów w terminie do 31 grudnia. Moduł pierwszy ma na celu zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawieni. Moduł drugi, tak zwana opieka na odległość z wykorzystaniem tak zwanych opasek bezpieczeństwa. Nabór jest realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności opasek bezpieczeństwa. Program stanowi kontynuację programu realizowanego w 2025 roku.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W najbliższą sobotę Jasielski Rynek znów stanie się parkietem pod gołym niebem. O najlepszą muzykę na kolejnej miejskiej potańcówce zadba DJ KB, który zabierze uczestników w podróż inspirowaną różnymi tanecznymi przebojami. Na uczestników czekają także quizy z nagrodami, animacje artystyczne, malowanie twarzy świecącymi farbami czy neonowe balony. Potańcówka odbędzie się w godzinach od 19 do 23. Natomiast dzień później w ramach Jasielskiej Sceny Talentów zaprezentują się młodzi jasielscy artyści oraz uczestnicy zajęć Let's Rock Vocal Studio, którzy pokażą swoje muzyczne umiejętności i pasję do śpiewu. Zwieńczeniem całego wydarzenia będzie koncert Miejskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Ireneusza Fatygi z udziałem wokalistki Klaudii Małek. Od 21 do 23 sierpnia odbędzie się Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty w Krośnie. Na klimatycznej scenie wystąpią Guzik i Hołomiej z projektem Na Ludowo, Na Jazzowo. Energetyczna fanfara awantura łącząca folk z nowoczesnym brzmieniem Zakuka oraz Touhaje, jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny folkowej. Na małej scenie zagrają kapela Lisznianie, kapela Zbierana i kapela Zrobczyckiego, a festiwal otworzą zespół tańca ludowego Pogórzanie oraz zespół śpiewaczy Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Na najmłodszych czekają spektakle Teatru Waśka, Teatru Malutki i Teatru Gracholka oraz Teatro Poranek, przygotowane przez grupę Dama Lama. Karpackie klimaty tworzą także rękodzielnicy, twórcy ludowi, artyści, rekonstruktorzy, regionalni producenci i pasjonaci, którzy przyjeżdżają do Krosna z różnych stron Karpat. Przywożą ze sobą smaki, zapachy, opowieści, dawne rzemiosło i tradycje, dzieląc się tym, co od pokoleń buduje tożsamość pogranicza.
0: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
7: Reklama.
8: Granie na żądanie.
9: Wyślij SMS pod numer 7148.
8: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
9: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
8: po 17.
10: Mariusz Kalaga, Milion Gwiazd od żony Marty Skobylan dla męża Adama z okazji rocznicy ślubu. Wszystkiego, co najpiękniejsze dla Was, no i jeszcze więcej tych wspólnych, cudownych, miłosnych chwil. Mariusz Kalaga już teraz.
11: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących,

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Halo, halo, a ja zapraszam na podsumowanie programu Trendy Lista, na który tak naprawdę zapraszam już dzisiaj po godzinie 19. Naprawdę super hiciory nam się szykują, ale dobra, na razie jesteśmy przy wtoreczku jeszcze. Wylot, Belters Only, Be Alright, w propozycjach Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Co Mi Tam oraz Zalia, Tylko Kochaj Mnie, no to jest taki utwór, przy którym, no... idzie się zakochać. I ja wcale nie żartuję, ale to jeszcze... No jest trochę odległe, nie? Bo tak naprawdę miesiąc sierpień jest takim miesiącem pełnym miłości, wycieczek, także dziubasy, no może być różnie. Na 5 Lord Luxury i Colorado, z 11 także 6 oczek ku górze, na 4 Alien Mighty's Deszcz z 8, na 3 Ina With Way ze 6, na 2 Duke Dumont Miss The Manier z 1, ale waszą topką jest Toby Romero Fly High z 2, no i wcale mnie to nie dziwi, bo ten DJ naprawdę jest prześwietny. Dobra, my wracamy do pozdrowień, o Trendy Liście jeszcze sobie będziemy mówić po godzinie 19. Zapraszam.
0: Trendy Radio, wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.

Pozdrowienia dla Olka, który śmiga swoim bolidem. Proszę o piosenkę Pedro, Pedro. Oj, teraz przyspieszymy tempo. No, bolidem trzeba śmigać, nie? Jeszcze jak jest pogoda. Olo, słyszysz?

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia Stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
0: Reklama.
3: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
2: Udzian dla Damiana z okazji rozpoczęcia wolnego. Oj, Damianku, ale ty masz farta jeszcze w taki ukrop, no to najlepiej wolne spędzić chyba nad wodą, nie? No to na basen. Oczywiście życzymy udanego urlopu, no i właśnie odpoczynku.

Z okazji 30 urodzin syna Michała dużo zdrówka i spełnienia wszystkich marzeń z prośbą o fajną piosenkę ślą rodzice. O, jak słodko. Zagramy coś na pewno. Ja to chyba przesadzam z tym słodko ostatnio, ale no są tak cudowne życzenia, że no inaczej się nie da. Michale, dużo, dużo zdrowia również od redakcji Trendy Radia. Wszystkiego najpiękniejszego. Spełniaj marzenia i zaraz coś fajnego wybierzemy z repertuaru.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały, burze, nastoletnie ofiary kąpieli, za chwilę aktualny raport pogodowy. Będzie też premier zapewniający, że prądu nie zabraknie. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Pomarańczowy i czerwony to dominujące dziś kolory na mapie ostrzeżeń pogodowych. To za sprawą i upałów, i burz. Najgoręcej dziś w centralnej i południowej Polsce.

0: Na cmentarzu powstańców Warszawy o godzinie 20. Tymczasem dramatyczne doniesienia z Wielkopolski. Dwaj 13-latkowie utonęli po południu w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Wyciągnięto ich z wody po kilkudziesięciu minutach poszukiwań. Do tragedii doszło kilka metrów od brzegu na niestrzeżonej plaży. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Trwa wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Premier zapewnia, że mimo upałów nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie, Koźnice i Połaniec, ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, a magazyny są niezagrożone, dodaje premier.
1: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
0: Wczoraj polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły procedurę uzupełnienia rezerw mocy. W tym czasie energię kupowaliśmy od Niemców oraz Czechów. 47-letnia kobieta została aresztowana po tym, jak wczesnym popołudniem w centrum Londynu zaatakowała ostrym narzędziem czterech mężczyzn. Prawdopodobną przyczyną ataku na Endell Street w Covent Garden według policji były problemy psychiczne sprawczyni. Poszkodowanych opatrzono na miejscu, po czym przewieziono do centrum urazowego jednego ze szpitali. Ponad 20 groszy więcej za diesla niż przed tygodniem trzeba średnio zapłacić na stacjach w Polsce. Choć najbliższe dni to okazja w końcu do obniżek. Jak wyliczają analitycy z portalu epetrol.pl, średnia cena oleju napędowego na dziś to 8 zł 22 grosze, benzyny 7,55. Od początku tego tygodnia jednak ceny na giełdach spadają. Są pierwsze obniżki na rynku hurtowym, stąd pozytywne prognozy ekspertów.
2: Byłoby przedwczesne sugerowanie, że dzisiaj zobaczymy wyraźną przecenę, natomiast jeżeli ten trend się nie zmieni, to przez najbliższe kilka dni zapewne te niższe ceny na stacjach będą się pojawiać. Nawet może i kilkanaście groszy to jest ten poziom obniżek, którego moglibyśmy się spodziewać.
0: Zarówno dla benzyny i diesla, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw. To uspokojenie się na rynku to efekt zapowiedzi amerykańskiego prezydenta kolejnego porozumienia z Iranem.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jonathan Milan znowu był najszybszy w Tour de Pologne. Włoch na trzecim etapie z metą w Zielonej Górze odniósł trzecie zwycięstwo w tegorocznej edycji największego kolarskiego wyścigu w Polsce i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski zajął 27 miejsce. W klasyfikacji generalnej Milan ma przewagę 18 sekund nad drugim na dwóch poprzednich etapach Francuzem Paulem Manierem. Carlos Alcaraz nie będzie bronić wywalczonego przed rokiem tytułu na kortach w Cincinnati. Pauzujący od kwietnia z powodu kontuzji nadgarstka Hiszpan wycofał się z rozpoczynającego się 13 sierpnia turnieju tenisowego rangi ATP Masters 1000. Alcaraz opuścił już w tym roku m.in. wielkoszlemowe imprezy w Paryżu i w Londynie. Na razie nie wiadomo, czy Hiszpan zagra w US Open, który przed rokiem wygrał. Polscy siatkarze z 24-godzinnym opóźnieniem wrócili do kraju po wyczerpującej podróży z Chin, gdzie drugi rok z rzędu wygrali Ligę Narodów. Już wiadomo, że w kolejnej edycji tych rozgrywek będą mogli zagrać z Rosją, która wraca do rywalizacji. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
2: W dniu, w którym kolejne bomby spadają na Kijów, trudno sobie wyobrazić, że już niedługo zobaczymy Rosjan na największych arenach sportowych, ale przywracanie ich do rywalizacji ruszyło krótko po tym, jak Polacy wygrali Ligę Narodów. Światowa Federacja Siatkówki poinformowała, że w kolejnej edycji Rosja już zagra, a w związku z tym liczba drużyn zostanie zwiększona do 19. Oczywiście wciąż pozostaje do rozwiązania jeszcze jeden problem, mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
3: Będzie pewnego rodzaju formalno-prawna batalia o to, co zrobić w sytuacjach, w których ci sportowcy rosyjscy mogą brać udział w zawodach, a nie mogą do danego kraju po prostu fizycznie wjechać.
2: Tak jest m.in. w Polsce, gdzie za rok odbędą się Mistrzostwa Świata. Rosjanie jednak problem rozwiązali sami. Szef tamtejszej federacji Stanisław Szewczenko zapowiedział, że z uwagi na bezpieczeństwo i na to, że sport zejdzie w Polsce na drugi plan, ustępując miejsca polityce, Rosja w tym turnieju po prostu nie zagra.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 21 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie upalniej, tak, to jest dobre słowo. 38 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, w Gorlicach,

0: synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. W tym temacie niewiele zmieni się również w piątek, 25 stopni, także temperaturowo na pewno przyjemniej, w nocy 18.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie, wszechczasów dla Ciebie.

0: Proszę o piosenkę Miro Stray Kids. W sam raz na upały i imprezę w basenie. Pozdrawiam całe radio od dziewczyn z Beska. No tak, muszę się zgodzić. W 100%. No basen zdałby się nawet teraz mega upalnie. Co sądzicie? Cieszycie się, czy już macie dość? No bo...
1: Ponarzekać na pogodę też zawsze można.
0: Chociaż ja uważam, że lepiej, no iż jest słonecznie niż...
1: Szaro, buro i ponuro.
0: Ale no, pogoda przesadziła z temperaturą dzisiaj. Oj, i to jak

Pozdrowienia dla Ilonki, która krząta się przy domu. Kordian, dziewczyna z góry. Oj, pani Ilonko, co tam pani porabia? No, mam nadzieję, że się pani nie przemęcza, bo w taką pogodę... No, ja jestem bałaganiarą przy takich upałach, muszę przyznać.

proszę o utwór Piękni Młodzi, Maju Maj. Wiem, że już sierpień, ale to specjalnie dla mojej Sabinki. No niby sierpień, ale ten hit też jest taki letniaczek, nie? No wydaje mi się, że tak. Gramy Saba specjalnie dla ciebie.

Całuski dla mojego męża, kochanego Irka. Proszę, składam serce Magic Band. Zagramy, no pewnie. Panie Irku, no żona pana ultra kocha. Jeszcze, no taki hicior. Pięknie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel wraz z grupą parlamentarzystów złożył wizytę w Krośnie. Wizyta była poświęcona projektom realizowanym przy udziale ministerstwa, a także sprawom społecznym, mówi poseł Joanna Frydrych.
2: Przede wszystkim odwiedzamy te miejsca, w których zostały zainwestowane publiczne pieniądze z Ministerstwa Kultury, ale również też tam, gdzie powstały żłobki. Chcielibyśmy oczywiście wszędzie być, ale ze względów też i czasowych, ograniczonego czasu moich kolegów i pana ministra, no po prostu nie jesteśmy w stanie. Natomiast drugi jakby cel tej wizyty to jest taki, że też spotykamy się z samorządowcami, z organizacjami pozarządowymi, z którymi rozmawiamy i które wciąż mówią, jakie są jeszcze potrzeby.
1: Staramy się dostosować nasze działania do potrzeb lokalnej społeczności oraz współczesnych wyzwań, powiedział Maciej Wróbel.
3: Bo przyjęliśmy sobie za cel decentralizacji w wydawaniu środków publicznych, co dzisiaj także mieliśmy okazję zobaczyć. Staramy się bardzo, aby programy ministerialne, które każdego roku jesienią są ogłaszane, trafiały do jak najmniejszych miejscowości, żeby móc wyrównywać szanse pomiędzy tymi miejscowościami, a wszystkimi beneficjentami kultury z dużych ośrodków miejskich. W tym roku to jest kwota ponad 560 milionów złotych, ale w roku przyszłym to będzie prawie 50 milionów złotych więcej. Dlatego też bezcenne są rozmowy z dyrektorami samorządowych instytucji kultury, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, ale także z parlamentarzystami o tym, jakie są potrzeby. Jedną z takich potrzeb, którą podczas konsultacji, które przeprowadzamy każdego lata, rok temu, była konieczność utworzenia nowoczesnych pracowni multimedialnych Świetlik dla dzieci i młodzieży, ale także dla seniorów.
1: Delegacja odwiedziła także inne miasta i miejscowości na Podkarpaciu.
4: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Strażnicy graniczni z przejścia w Korczowej zatrzymali cudzoziemkę poszukiwaną na podstawie postanowień sądów za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. W bagażu kobiety mundurowi wykryli komplet fałszywek uprawniających do prowadzenia pojazdów, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
5: W trakcie odprawy granicznej strażnicy graniczni ustalili, że kobieta jest w zainteresowaniu sądów. W obu przypadkach za prowadzenie pojazdów będąc pod wpływem alkoholu wymiar sprawiedliwości wyznaczył cudzoziemce kary grzywny, które nie zostały opłacone. Kobieta została zatrzymana. Dodatkowo w bagażu podręcznym kobiety wykryto dokumenty, których autentyczność wzbudziła wątpliwości mundurowych. Były to podrobione na wzór oryginału ukraińskie świadectwo ukończenia szkolenia kierowcy oraz prawo jazdy. Kobieta usłyszała zarzut zamiaru wykorzystania fałszywek, do czego się przyznała i dobrowolnie poddała karze grzywny. Podczas czynności podejrzana wyjaśniła, że nigdy nie posiadała prawa jazdy, a to fałszywe było jej potrzebne na terytorium Niemiec, gdzie samochodem dojeżdża do pracy. Komplet nieprawdziwych dokumentów kupiła przez internet za równowartość około 1000 zł. Sprawa finalnie trafi do sądu.
1: Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 120 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania. Powiat Dębicki podpisał umowę na realizację projektu pod nazwą Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w ciągu ulicy Jana Pawła II w Dębicy. W ramach programu Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028 powiat Dębicki otrzymał na ten cel 120 tysięcy złotych dotacji, a całkowita wartość zadania wynosi blisko 181 tysięcy złotych. Inwestycja obejmuje modernizację 3 przejść dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II w rejonie skrzyżowań z ulicą Piłsudskiego i ulicą Słoneczną. Zaplanowano m.in. wykonanie dedykowanego oświetlenia LED, montaż aktywnych znaków oznakowania poziomego na czerwonym tle, płyt integracyjnych, poręczy drogowych oraz remont stref oczekiwania. Projekt uzupełniają działania edukacyjne dla około 600 uczniów oraz 30 seniorów, prowadzone we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dębicy i instruktorami nauki jazdy. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest do 31 grudnia. 10 sierpnia w Gorlicach zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej zmiany organizacji ruchu w obrębie ulicy Konstantego Laskowskiego i Krakowskiej. Fragment ulicy Laskowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krakowską do skrzyżowania z ulicą Pułaskiego zostanie zamknięty dla ruchu. Dodatkowo na skrzyżowaniu ulicy Laskowskiego i Krakowskiej mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. 23 sierpnia w Brzostku odbędą się dożynki powiatu dębickiego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.30. uroczystą mszą świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku, podczas której zostaną poświęcone tradycyjne wieńce dożynkowe. Po zakończeniu nabożeństwa o godzinie 14:40 barwny korowód dożynkowy przejedzie ulicami miejscowości na stadion przy ulicy Okrągłej 26, gdzie odbędzie się dalsza część wydarzenia. Oficjalne rozpoczęcie dożynek powiatowych zaplanowano na godzinę 15:00. Krótko po nim, o godzinie 15:45, uczestnicy będą mogli zobaczyć tradycyjny obrzęd dożynkowy, w którym weźmie udział kapela ludowa Zastawnych. O godzinie 18:00 przed publicznością wystąpi znany artysta kabaretowy i aktor Krzysztof Hanke. Tuż po nim, o godzinie 19:00, wystąpi Justyna Lubas z widowiskowym programem Folk Show. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono, którego koncert rozpocznie się o godzinie 20:30. Całe wydarzenie zakończy się zabawą taneczną z zespołem Andante, która wystartuje o godzinie 22:00.
0: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Gorące i serdeczne pozdrowienia dla Krystiana z okazji urodzin od kolegów i prosimy o czadomena. Pięknie, pozdrawiam również mega serdecznie i coś fajnego wybierzemy.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Gorące i serdeczne pozdrowienia dla Konrada, Tomka i Rymsona od rezydenta Trendy Radia Marcina Rogali. PS, topimy się w tym palniku i numer dla nich. O, dla ochłody, Marcinie, no chyba przy takich nutach gorących, no nie da się ochłodzić. AC/DC i Thunderstruck. Ale zagramy teraz, no świetnie. Pozdrawiam oczywiście całą załogę, no i panowie, dacie radę, trzymam kciukasy, play.

Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego. Tęsknię za tobą. Piosenka Zenka, Martyniuka i Mandacik. No to w takim razie dla Michasi wlepiamy za przekroczenie. A czego? To już musi narzeczony nam zdradzić. Play!

0: ciemności. Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: Pozdrawiam swojego chłopaka. Proszę o piosenkę Andrę Truskaweczka. No pewnie, lecimy już teraz i pozdrawiam was bardzo gorąco. Dzięki za te hity i możecie śmiało pisać, co tam porabiacie w te upały.

0: część nie odpoczywa, jesteśmy zmęczeni, cały czas zdenerwowani, kręcimy się w tym łóżku, nie możemy spać, no męczymy się. W środku także odbywają się te procesy, które są związane ze wzrostem metabolizmu. Potrzebujemy więcej wody, musimy więcej pić, w związku z tym wstawać do toalety.
1: Mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski. Taka aura jest szczególnie trudna, czy wręcz niebezpieczna dla osób starszych z otyłością, cukrzycą i problemami z sercem i krążeniem. Jak wynika z prognoz, większość kraju z tropikalną nosą będzie miała do czynienia także jutro. Gorąco nie tylko u nas. Drugi dzień z rzędu rekordowy upał notuje też Austria. Dziś w uzdrowiskowym Bad Deutsch-Altenburg, niedaleko granicy ze Słowacją, zanotowano 41,2 stopnia. Dzień wcześniej w pobliżu Wiednia temperatura wynosiła 41 stopni. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą możliwą opcją, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
1: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, która ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Łukasz Gibała, radny założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Będzie się ubiegał o ten urząd po raz czwarty. W piątek oficjalnie ma rozpocząć kampanię. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy doręczeń, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wprowadzony 1,5 roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.
3: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów. To tak jakbyśmy ponad 2 razy weszli na Mount Everest.
1: Wyjaśnia obrazowo minister Krzysztof Gawkowski. W systemie doręczeń jest już ponad 4,5 miliona adresów.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 5 polskich zespołów zagra awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. 3 powalczą o piłkarską Ligę Europy, a 2 o Ligę Konferencji. Jako pierwszy dziś o 20.15 na boisko wyjdzie Górnik Zabrze. Michał Waszkiewicz.
2: Górnik Zabrze odpadł z walki o Ligę Mistrzów, więc pozostaje mu teraz walka o Ligę Europy. Dziś zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvarosem. To mocny zespół, mówi trener Michał Gaszparik.
3: Dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
2: Otrząsnęliśmy się już po porażce w eliminacjach Ligi Mistrzów i jesteśmy gotowi do walki, mówi kapitan zespołu Erik Jarza.
4: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie. Cieszymy się kolejnego meczu. Też mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także myślę, że jesteśmy w dobrej formie.
2: Mecz Górnika dziś o 20.15. Lech Poznań z Klaksvik, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hamarbi i GKS Katowice z HPL-em Tel Awiw zagrają jutro.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Brazylijczyk Bruno Guimaraes idzie do mistrza Anglii Arsenalu. Londyńczycy zapłacili za niego 75 milionów funtów. Dotychczas 28-letni pomocnik występował w innym klubie Premier League, Newcastle United. Tam rozegrał 195 spotkań i zdobył 31 bramek. Gael Monfils otrzymał dziką kartę do turnieju US Open. Będzie to ostatnia impreza wielkoszlemowa w karierze tego tenisisty. 39-letni Monfils w Nowym Jorku zagra po raz 18. 10 lat temu dotarł tam do półfinału. Monfils w tym tygodniu w Montrealu pokonał w pierwszej rundzie naszego najwyżej notowanego obecnie tenisistę Kamila Majchrzaka. Mistrzowie olimpijscy z Tokio i Paryża Gianmarco Tamberi oraz Hamish Kerr wystąpią 22 sierpnia w konkursie skoków z

0: Ryż na katowickim rynku. Będzie to wstęp do memoriału Kamili Skolimowskiej, który dzień później zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w ramach cyklu Diamentowej Ligi.
1: Halko, halko, zapraszam na prognozę pogody. 21 stopni już tej nocy, termika ciepła i sucha, biometr neutralny. Jutro 38 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu i burzy. Piątek równie deszczowy, 25 stopni. W nocy z tego, co widzę, spadnie do 18, także cieszymy się.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Reklama.
8: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.

Tobie o każdym to tonął, a dziś znów się rusza. Bo nawet jeśli świat ci powie nie warto, to udowodnij mu czynem, że potrafisz iść twardo. Nie musisz mieć planu, wystarczy jeden krok. Niech serce będzie busą, gdy cię zgubi czasem rok. Wiesz, że ludzie śmieją się, gdy spadasz w dół, ale milkną, gdy

0: Dla mojej gwiazdeczki Tell It To My Heart od Pawła.
1: No świetnie zagramy. Pozdrawiam oczywiście, Pawle, twoją gwiazdeczkę. No i fajny utwór, i to bardzo nawet. Pozdrowienia także z tego, co czytam od pani Edytki z Turaszówki. Jesteście fajną stacją radiową na Podkarpaciu. Pozdrawiam, Ania. Dziękuję bardzo gorąco, pani Edytko. Super, że pani jest tu z nami.
0: No i też do osiedla Turaszówka machamy. Może jeszcze kogoś tu mamy na antenie obecnie?
1: No pewnie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Kordian, bo jesteś ty dla niezastąpionego kombajnisty, rolnika, mechanika, magika Damiana. Kocham cię. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Trendy Radio. Ulala, to mamy tutaj złotą rączkę z tego, co czytam. Pozdrawiam bardzo gorąco. No i dobrze, Damian, tak trzymać. I pozdro też leci do was oczywiście.

0: Dobra, słyszymy się tak naprawdę już za chwilę w programie Trendy Lista, także zapraszam na 101.9 i 95 i 2 FM. Same nowości nam się szykują. No a na lato, no chyba tego poszukujemy. Dobra, buziole, cześć.
1: Maksymalna dawka Trendy Hitów. Trendy Radio. Trendy Radio 101.9. Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
0: Naklejka, naklejka, cześć. Jak tam się czujecie? Co tam porabiacie? Może jeszcze się urlopujecie, bo z tego co widzę to już, no, niektórzy zaczynają... No tak trochę narzekać, że szkoda, że lato powoli się kończy. No niestety, ale jeszcze został nam sierpień i wydaje mi się, że wrzesień, początek też będzie taki cudny. No oby, tak, tego się trzymajmy, ale na razie musimy się cieszyć tym, że jest początek sierpnia, prawda? No chociaż no, ten scenariusz, no niestety jest trochę smutny, bo chciałoby się, żeby lato było forever. Dobra, lecimy z 2596 notowaniem programu Trendy Lista od wylotu Nelly Furtado Electric Circus. Aj, po raz ostatni, ale za to pobujamy się na początek.
2: Wyloty.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Nelly Furtado, Electric Circus przed chwilą we wylocie. Propozycja pierwsza. Powraca DJ DBL. Heads off. No, ja się bardzo cieszę, ponieważ no już dawno nic od tego DJ-a nie dostaliśmy, a tu proszę, surprise. Zaraz propozycja druga, też w bardzo fajnym tonie. Zobaczymy, co wybierzecie.
2: Propozycje.

0: Baby L za nami, a przed nami propozycja pierwsza. Mega świetne połączenie Alok J-Lo, czyli Jennifer Lopez z hitem Everything's Fine. No szczerze, na początku w ogóle nie poznałam, że tam śpiewa Jennifer. Dopiero później gdzieś jak przeczytałam, myślę sobie, no nie, nie wierzę. A jednak, także dziubasy, lecimy, posłuchajcie sami. No jest to naprawdę fajna strona J-Lo, której do tej pory nie znaliśmy. Play.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Nowy plac zabaw, z którego można korzystać już od kilku dni, stanął przy szkole podstawowej w Targowiskach. Powstał nie tylko dla dzieci, ale także dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Są tam dwa zestawy zabawowe – huśtawki, huśtawki wagowe, karuzele, bujaki, ławka z rowerkiem oraz ławka z młynkiem. Pojawiły się również urządzenia, z których mogą korzystać osoby starsze, jak na przykład ławka z rowerkiem oraz ławka z młynkiem. Nowy plac zabaw powstał dzięki pozyskanemu za pośrednictwem LGD Kraina Nafty przez gminę Miejsce Piastowe dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Cała inwestycja kosztowała ponad 230 tysięcy złotych, z czego ponad 172 tysiące stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pracownicy jednego z urzędów skarbowych województwa podkarpackiego podczas przeprowadzonej analizy plików JPK VAT stwierdzili nieprawidłowości u jednego z weryfikowanych podatników, polegające na zaniżeniu podstawy opodatkowania oraz podatku VAT, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
2: Podatnik pierwotnie wykazał zerowe obroty, podczas kiedy jego kontrahenci wykazali dokonane z nim transakcje zakupu opodatkowane podatkiem VAT i w wyniku tych działań, które podjęła Krajowa Administracja Skarbowa, podatnik złożył korektę pliku JPK VAT zgodnie z ustaleniami Urzędu Skarbowego, wykazał podstawę opodatkowania oraz należny podatek VAT w właściwej wysokości. Krajowa Administracja Skarbowa na bieżąco weryfikuje m.in. właśnie pliki JPK VAT i deklaracje VAT. Podstawowym narzędziem tej weryfikacji są czynności sprawdzające, które prowadzą urzędy skarbowe właśnie po to, aby weryfikować poprawność złożonych plików i dokumentów przez podatników.
1: Działania podjęte przez Podkarpacką KAS w ramach uszczelniania systemu podatkowego pozwoliły w 2025 roku wykryć uszczuplenia na łączną kwotę ponad 708 milionów złotych, z czego blisko 300 milionów wykryły urzędy skarbowe w ramach czynności sprawdzających. Już w sobotę, 8 sierpnia na dębickim rynku odbędzie się czwarta edycja tegorocznego dębickiego jarmarku smaków, antyków i rękodzieła. Uczestnicy będą mogli odwiedzić stoiska oferujące świeże produkty spożywcze, regionalne przysmaki, wyroby rękodzielnicze oraz przedmioty o wartości kolekcjonerskiej i antyki. Jarmark odbędzie się w godzinach od 8 do 14.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w wystawie Alchemia Obrazu. Zostaną na niej zaprezentowane efekty pracy uczestników warsztatów Fotoszlachta. Wernisaż zaplanowano w piątek, 7 sierpnia o godzinie 18. Wystawa stanowi zwieńczenie cyklu czterech weekendowych warsztatów poświęconych szlachetnym technikom fotograficznym oraz kreatywnym praktykom pracy z obrazem. W tym czasie uczestnicy poznali historyczne metody tworzenia fotografii, które mimo upływu czasu wciąż zachwycają możliwościami artystycznymi i niepowtarzalnym charakterem powstających odbitek. Mowa m.in. o takich zagadnieniach jak cyjanotopia, brąz, Van Dyck, fotografia otworkowa czy guma dwuchramionowa. Swoje prace zaprezentuje 20 osób. Wystawa będzie dostępna w TCK-u do 21 sierpnia. Wstęp jest wolny.
0: Trendylista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
4: Po wylocie i propozycjach jeszcze hicior od naszego słuchacza Kamila, który mega pozdrawia z Miejsca Piastowego. Bauza i Magneric na naszej antenie. Oj, to też jest świetny letniaczek, który często nam towarzyszył, nie? Podczas wakacji. Następnie na 20. nowość Zalia, Tylko kochaj mnie. Aj, pięknie, romantycznie się zrobi. Jestem zdania, że to jest naprawdę świetny hit na pierwszy taniec. Co sądzicie? Piszcie.

0: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 19 Ave Meet Me in the Dark ze 16. 18 Cascade Natalie Jane Mirigan ze 14. A na 17 Gorgon City Work It Out. Dzisiaj ze 18.
1: 19.
2: W dół.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Zosia, no pewnie, że tak. Wakacje jeszcze mogą trwać, plus no niekoniecznie musi być to miesiąc lipiec, sierpień, czerwiec, nie? No, Zosia ulatnia się do ciepłych krajów, jak tylko zrobi się w Polsce. Zimno na razie korzysta z pogody. Zosia, to jest bardzo dobre rozwiązanie i z tego, co czytałam ostatnio w takim, no fajnym turystycznym sondażu, coraz więcej Polaków właśnie zostaje na wakacje w Polsce ze względu na fajną pogodę, a ulatnia się gdzieś dalej. Zosia, napisz jeszcze, gdzie lecisz? Może coś fajnego polecisz? No. Szesnacha, Bryska, Janusz Walczuk, Myśl o mnie z 20 na 15 Offenbach, Four to the Floor z 7, nie, z 19, tak, a na 14 Unit Asia Flipside. Dzisiaj w pięknym, trzylokatowym awansie. 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sucha burza. Za chwilę co to jest i kiedy możemy się jej spodziewać? Potem ceny paliw. Czy rząd znów interweniuje? Będzie też piłka nożna i europejskie starcia naszych drużyn. Marcin Krzemiński. Nie tylko upały. W 11 województwach obowiązują ostrzeżenia pogodowe pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o burzach mieszkańcom 10 województw, głównie terenów w północnej i centralnej części Polski, gdzie sytuacja może być najpoważniejsza. Mimo wyładowań atmosferycznych możliwe, że ze względu na wysoką temperaturę deszcz się nie pojawi i wystąpi zjawisko zwane suchą burzą. Tłumaczy prognosta Tomasz Machowski.
2: Podczas występowania takiej burzy często ten opad na przykład nie dociera do

0: Zapewnia Artur Walkiewicz ze stołecznego Sanepidu. Premier każe czekać jeszcze dwa dni na ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, a rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia. Wojciech Kowalik.
1: Wszystko zależy od tego, czy spełni się obietnica amerykańskiego prezydenta dotycząca odblokowania ciśniny Ormus, mówi premier Donald Tusk.
2: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
1: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o powrocie do pakietu CPN nie ma mowy. Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa.
0: Na barcelońskim lotnisku El Prat drugi dzień strajkują pracownicy obsługi naziemnej. Pasażerowie mogą się spodziewać utrudnień. Strajkujący zarzucają pracodawcy bierność wobec poważnego pogorszenia bezpieczeństwa pracy. Strajk jest bezterminowy. Dotychczas, jak informują media, odwołano 18 lotów. 5 polskich zespołów zagra awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. 3 powalczą o Ligę Europy, 2 o Ligę Konferencji. Jako pierwszy już za kwadrans na boisko wyjdzie Górnik Zabrze. Michał Waszkiewicz.
3: Górnik Zabrze odpadł z walki o Ligę Mistrzów, więc pozostaje mu teraz walka o Ligę Europy. Dziś zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvarosem. To mocny zespół, mówi trener Michał Gaszparik.
4: Dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera.
3: Otrząsnęliśmy się już po porażce w eliminacjach Ligi Mistrzów i jesteśmy gotowi do walki, mówi kapitan zespołu Erik Jarza.
5: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie.
3: Mecz Górnika dziś o 20:15. Lech Poznań z Klaksvik, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hammarby i GKS Katowice z HPoelem Tel Awiw zagrają jutro.
0: Oczywiście trzymamy za nasze zespoły kciuki.

0: już ta godzina, w związku z tym zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 21 stopni w nocy, termika ciepła i sucha, biometr neutralny. Jutro równie upalnie, 38 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również opady deszczu i burze, miejmy to na uwadze. Piątek, no tu w temacie burz i deszczu niewiele się zmieni, ale temperaturowo na pewno przyjemniej, bo 25 stopni, a w nocy, no wreszcie, 18. No ciepło, z tego się cieszymy, ale przynajmniej no będzie czym dychnąć, nie? O to chodzi.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia.

0: Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
1: Reklama. Trendy Radio 101 i 9 FM.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Ja przypominam oczywiście o tym, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik. Możecie zobaczyć też post na ten temat na naszym fanpage'u na Facebooku Trendy Radio. Także zachęcam do korzystania. Plus, no chyba każdy z nas lubi słuchać muzyki i no właśnie, być za kierownicą, czy też jako passenger princess, teraz tak się gdzieś utarło. Także zapraszam, zasięgiem FM martwić się oczywiście nie musicie, wystarczy mieć włączonego neta. Nasza aplikacja jest również dostępna na wasze telefony, Trendy Radio, zachęcam do korzystania, jest szybciej, wygodniej, a jak pojawiają się jakieś drobne błędy, też możecie śmiało do nas pisać. Trzynastka Lord Luxury Colorado z piąteczki, na 12 Marlon Hofstadt I Like z 9, a na 11 Meduza Rani Silence z 6. 13.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Tak, by the way, z kalendarza świąt nietypowych wyczytałam, że obchodzimy Dzień Bielizny. I tak w ramach ciekawostki, taka najzwyklejsza bawełniana bluzka była dawniej uważana za bieliznę do lat 50. Marlon Brando, świetny aktor, zmienił to jedną rolą filmową. Także dziubasy, no, jest to całkiem ciekawe. No, wydaje mi się, że gdybyśmy teraz wszyscy chodzili w piżamach, no i w bieliźnie, to no, świat wyglądałby zdecydowanie inaczej, nie?
2: No, tylko nie próbować teraz, bo można naprawdę zapłacić za to spory mandat. No, a dawniej w takiej bluzeczce można było śmigać. No. Dobra, dziubasy, na miejscu 10. Aleksandra Stan i Talk z 11. 9. Roxy, niech będzie nam z 12. A na 8. Alien Mighty's Deszcz. Oj, panowie, dzisiaj w formie czterolokatowego spadku.
3: 10.
0: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Brzozowscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na drodze powiatowej w Haczowie. Kierujący pojazdem marki Opel stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w betonowe ogrodzenie posesji. Kierujący z obrażeniami trafił do szpitala, wyjaśnia starsza aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Jak ustalili policjanci, kierujący Oplem, 33-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, jadąc od Jabłonicy Polskiej w kierunku Haczowa, zjechał na prawe pobocze, a następnie uderzył w betonowe ogrodzenie posesji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną utraty panowania nad pojazdem było najprawdopodobniej zaśnięcie mężczyzny za kierownicą. Mundurowi zbadali trzeźwość kierującego. Był trzeźwy. W wyniku zdarzenia 33-latek doznał obrażeń i trafił do szpitala w Krośnie.
1: W pojeździe wraz z kierującym podróżowała 28-letnia kobieta oraz roczne dziecko. Na szczęście nie odnieśli żadnych obrażeń. Już za niespełna 4 tygodnie, w sobotę 29 sierpnia, na ściance wspinaczkowej La Roca przy ulicy Czerwonej 54A rozegrane zostaną Mistrzostwa Tarnowa. We wspinaczce sportowej dzieci i młodzieży zawody zorganizowane przez klub sportowy Sportiva odbywać się będą w ramach programu W Górę Akademia Młodego Wspinacza 2026. Zawody skierowane są do wszystkich młodych miłośników wspinaczki, zarówno tych rozpoczynających dopiero przygodę z tym sportem, jak i tych trenujących już w klubach i sekcjach wspinaczkowych. Na uczestników czekać będzie kilkanaście specjalnie przygotowanych, przystępnych problemów bulderowych dostosowanych do wieku i poziomu zaawansowania. Udział w zawodach jest bezpłatny. Budynek Bieszczadzkiego Domu Kultury czeka remont rzadko odnawianych elementów. Inwestycje dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Domów Kultury. Zakres planowanych prac zewnętrznych to wymiana poszycia i ocieplenie dachu, prace dekarskie oraz ciesielskie, remont kominów na dachu i poddaszu oraz montaż nowego orynnowania i instalacji odgromowej. Zmiany wewnątrz budynku będą polegać na gruntownym remoncie sali baletowej i muzycznej, odnowienie podłóg, ścian oraz sufitów, montaż klimatyzacji i wymiana drzwi oraz modernizacja instalacji elektrycznej oraz CO. Sale zyskają nowoczesne wyposażenie. W sali baletowej pojawią się lustra i poręcze. Studio muzyczne otrzyma systemy nagłośnienia oraz maty akustyczne. Firmy mogą składać oferty do 17 sierpnia. Cały remont potrwa około 3 miesięcy. Obecny okres to czas intensywnej pracy podczas żniw. To również okres, w którym częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem maszyn rolniczych, pojazdów oraz osób wykonujących pracę w gospodarstwach. Wielu wypadków można jednak uniknąć, przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowując szczególną ostrożność, apeluje starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Ładunek nie może w żaden sposób ograniczać widoczności drogi oraz naruszać statyczności pojazdu. Nie przewoźmy także nikogo na załadowanych przyczepach czy wozach. Pamiętajmy, aby nie kierować ciągnikami rolniczymi czy kombajnami, będąc pod wpływem alkoholu. Niezależnie, czy poruszamy się po drodze publicznej, czy po polu uprawnym. Prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jest przestępstwem. Za jego popełnienie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Apelujemy także do pozostałych uczestników ruchu drogowego, aby zachowali czujność i ostrożność na drodze. Podczas wyprzedzania, wymijania czy omijania ciągników rolniczych, maszyn i kombajnów zbożowych.
1: Wykonując pracę, pamiętajmy o nakryciu głowy, nawadnianiu się i stosowaniu ochronnych kosmetyków z filtrem, aby uniknąć oparzeń słonecznych. Warto mieć przy sobie także telefon, aby w razie nieszczęścia szybko wezwać pomoc.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.

0: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 7 Hugel Moving to the Sun z 10. Na 6 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me z 13. A na 5 Tobi Romero Fly High z 1. Aj, no niestety 5 lokat w dół. Dużo. 7.

0: Gdzie na wakajki można się jeszcze wybrać?
1: No, dziubasy, ja zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej trendradio.pl. Tam pojawia się mnóstwo informacji, gdzie możecie polecieć. Nie tak dawno była u nas pani przewodnik, która opowiedziała o tych naszych perełkach Podkarpacia, Małopolski. Także zachęcam do przestudiowania strony, na pewno coś fajnego znajdziecie dla siebie. Na czwartym Sub Focus Elevate w remiksie DJ-a Aloka z 8, na trzecim Las Go Rise ze 7, a na drugim Ina With Away ze 3.
2: 4.
3: W górę.

Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot Nelly Furtado, Electric Circus, propozycje JBL, Heads Off, Alok, J-Lo, Everything's Fine. Na 20. Zalia, Tylko Kochaj Mnie, 19. Ave, Meet Me in the Dark, 18. Cascade, Mir Again, 17. Gorgon City, Work It Out, 16. Bryska, Myśl o Mnie, 15. Offenbach, Four to the Floor, 14. You Not Asi, Flipside, 13. Lord Luxury, Colorado, 12. Marlon Hofstadt, I Like, 11. Meduza, Rani, Silence, 10. Aleksandra Stantok, 9. Roxy, Niech Będzie Nam, 8. Alien Mighty's Deszcz, 7. Hugel, Moving to the Sun, 6. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 5. Tobi Romero, Fly High, na 4. Sub Focus, Elevate, na 3. Let's Go Rise, 2. Ina, Wiz Away i zwycięża z miejsca 2. Głosów było naprawdę mega, mega dużo. Duke Dumont, Miss de Manier. No fajnie, fajnie wybraliście, ja się cieszę. Play! 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dramat nad wodą, nie żyje dwoje młodych ludzi. Audyt w stołecznych szpitalach. Nieprawidłowości jest sporo. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu WEM Obywatelu. Marcin Krzamiński. Tragedia nad wodą. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Do zdarzenia doszło na dzikim, niestrzeżonym kąpielisku, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
2: Mieli wejść do jeziora Durowskiego i niestety nie wypłynęli.
1: A konkretnie jeden z chłopców miał się topić, a drugi ruszył mu na pomoc. Służby po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęły poszukiwania, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
3: Do działań został włączony również płetwonurek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zszedł pod wodę i wspólnie udało się podjąć poszkodowanych na brzeg.
1: Resuscytacja nastolatków trwała blisko godziny, ale ich życia nie udało się uratować. Fala upałów nie tylko w Polsce. Na Słowacji przyniosła dziś nowy absolutny rekord temperatury wynoszący 41,4 stopnia. Zarejestrowano go podobnie jak pod koniec czerwca w Kamienicy nad Chronem. W Czechach na południu Moraw padł kolejny regionalny rekord. Słupek rtęci sięgnął 41 stopni. 13 hektarów lasów i nieużytków spłonęło w dwóch osobnych pożarach na wsiach Stawy i Motkowice niedaleko Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Sytuacja jest opanowana, ogień się nie rozprzestrzenia, ale dogaszanie pogorzyska potrwa do nocy. Liczba poderwań myśliwców NATO do przechwycenia rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki wzrosła.

0: grudniowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
1: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w Szpitalu Południowym.
2: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
1: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach i to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
1: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
0: Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
0: Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji.

Zapraszam na prognozę pogody. 21 stopni już tej nocy. Termika ciepła i sucha, biometr neutralny. Jutro równie upalnie, bo 38 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Dębicy, w Lesku, w Sanoku i w Gorlicach. Z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady, deszczu i burze. W tym temacie niewiele zmieni się w piątek, lecz jedna zmiana, która chyba wybrzmi tak pozytywnie, będzie odrobinę chłodniej, ale nadal ciepło, bo 25 stopni, w nocy spadnie do 18. Do usłyszenia. Ja oczywiście życzę udanego wieczoru i słyszymy się standardowo jutro. Buziole!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przed nami kolejna tropikalna noc. Jak sobie z nią poradzić? Potem śledztwo w sprawie zmowy dotyczącej szpitalnego SOR-u. Będzie też o likwidacji fal Dunaju na jedynce. Marcin Krzemiński. Nawet 24 stopnie w nocy pokażą termometry w południowo-wschodniej Polsce. To oznacza kolejną już w tym roku tropikalną noc. Zjawisko nie tylko uciążliwe i nie pozwalające się wyspać, ale i niebezpieczne dla zdrowia. Narażone są szczególnie osoby przewlekle chore i starsze, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
2: Osób z niewydolnością krążenia, z przewlekłą wtórasyjną chorobą płuc, o zawale, z chorobą niedokrwienną serca, otyłością, cukrzycą, niepełnosprawnością ruchową różnego stopnia, chorzy po udarach, chorzy po operacjach, chorzy po chemioradioterapii.
1: W skrajnych przypadkach tropikalne noce mogą prowadzić nawet do śmierci. Dlatego lekarze apelują o wietrzenie pomieszczeń także w nocy i odpowiednie nawodnienie. Prokuratura rejonowa w Lesku wszczęła śledztwo w sprawie zmowy przetargowej przy wyborze firmy, która przejęła obsługę szpitalnego oddziału ratunkowego. To kolejny rozdział walki o szpital w Lesku, jedną z najbardziej zadłużonych placówek w Polsce. O jej utrzymanie mieszkańcy walczyli jeszcze niedawno, gdy zagrożone było funkcjonowanie samego SOR-u.
3: Dostaliśmy głosy, że już przed rozpisaniem konkursu wskazano, który z podmiotów ma ten SOR obsługiwać.
1: Mówi lider lokalnego ruchu społecznego Duszan Augustyn, który złożył zawiadomienie do prokuratury. Generalny wykonawca przejął teren, na którym powstanie pierwsza polska elektrownia atomowa. Od dziś gospodarzem placu budowy nie jest inwestor, czyli spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, tylko amerykański koncern Bechtel. Nie jest to jeszcze rozpoczęcie budowy elektrowni, ale wejście w decydującą fazę przygotowań. Paweł Radzewicz.
4: Budowa elektrowni jądrowej to inwestycja strategiczna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
5: Energetyka dzisiaj jest sercem gospodarki. Bez tej inwestycji nie będzie bezpiecznej Polski.
4: Przekazanie terenu jest dla tej inwestycji kamieniem milowym, zaznaczał szef Bechtel Polska Leszek Hołda.
6: Nakłada większą odpowiedzialność, ale oczywiście na pewno będzie to uproszczenie ścieżki decyzyjnej.
4: I pozwoli otworzyć nowy etap przygotowań do budowy, dodawał prezes PI Marek Woszczyk.
7: Ta faza przygotowawcza sprowadza się przede wszystkim do głębszych interwencji w teren i przygotowania tych miejsc, w których pierwszy beton jądrowy będziemy pod kolejne bloki kładli.
4: Budowa elektrowni ma ruszyć za 2 lata. Prąd z pierwszego reaktora powinien popłynąć w 1936 roku.
1: Koniec fal Dunaju na jedynce. Jutro drogowcy ruszają z remontem pierwszego odcinka autostrady w województwie śląskim. To ponad 3 km jezdni w kierunku Gliwic od Siemoni do MOP-u do Bieszowice Zachód, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
8: Zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również remont odwodnienia, przepustu, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych. Na czas remontu jest dnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyrzowic z ograniczeniem prędkości do 60 km/h.
1: Prace na tym odcinku potrwają.